Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach aż mi

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przez

Chęcią ruszę za panią, najmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl,

Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.

a miejsce to uliczką zakochanych zwą, z księżycem tędy w jasną noc.

0: autostop. Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

by zdarzyć. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Witam Państwa, Jerzy Bończak z tej strony i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, czyli słuchaczy Radia Pogoda.
1: 40 lat minęło, jak jeden dzień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś 5 maja. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Dawnik zmiany w pogodzie. Będzie burzowo i deszczowo. Zmiany też na stacjach paliw. W górę cena benzyny. Ruszyły matury. Niestety nie odbyło się bez wycieku, ale już w trakcie wczorajszego egzaminu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się burze w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury. Trzeba się od dzisiaj liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni. I cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki jest olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na wczorajszym pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
5: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
6: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
7: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
8: Fajne lektury, liczyłem na lalkę, była lalka. Przyjemna matura.
1: W trakcie egzaminu w internecie pojawiły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
9: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: Na już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje Związek, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem Polaków w latach 2016-19.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Mamy wtorkowy poranek, minęła 6:00, czas ruszać do pracy. Na razie spokojnie, ruch w Trójmieście umiarkowany. Dziś w nocy będą utrudnienia na obwodnicy na węźle Karczemki, to w związku z montażem nowych bramownic dla odcinkowego pomiaru prędkości. Drogowcy w asyście policji na kilka minut wstrzymają ruch na obwodnicy.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
0: Po upalnej i słonecznej majówce czeka nas zmiana pogody. Dziś u nas przewaga chmur, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na północy do 18 stopni na południu regionu. Nad morzem dziś około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Noc pochmurna z przelotnym deszczem będzie od 5 do 8 stopni. Jutro maksymalnie 9 stopni w ciągu dnia.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: 4 minuty po godzinie 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Król, dzień dobry. Michał Pierzchała, Michale, jak ci się widzą tematy z polskiego?
1: Wiesz, całe szczęście, że ja już maturę pisałem jakiś czas temu.
0: No ale naprawdę?
1: Nie, no da się to chyba wybrnąć, bo to ktoś powiedział rzeczywiście bardzo fajnie, że język polski i te tematy są tak, że ważne jak to uzasadnić i znaleźć jest może nie trudno.
10: Jak można patrzę na te lektury, jak patrzę na te tematy, to dla mnie to by była czysta przyjemność, zdawanie takiej matury. No ale dzisiaj matematyka, więc czar prysł, o tym będziemy mówić oczywiście.
11: Ja uwielbiam.
10: czyli tu się różnimy. No. No dobrze, dobrze. Wtorek, 5 maja, 125 dzień roku, do końca roku 240 dni, do końca wiosny 46. Dzisiejszy dzień będzie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 28 minut i niech będzie dla Państwa jak najwspanialszy. Sława Przybylska. Trudno sobie

0: oddamy Państwu najpiękniejsze melodie i przegląd porannej prasy teraz od Michała Pierzchały. Pogodny poranek w Radiu Pogoda z 9,5 po 6.
1: Paliwowa samowola to tytuł dzisiaj z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Nie, nie, nie chodzi o ceny paliw, tylko o pewną inwestycję niedaleko Szczecina. Ona określana jest tutaj w artykule tak. Budowlana anarchia, bezczelna patoinwestycja. Tak o budowie wielkich zbiorników na paliwa mówią szczecińscy radni. Inwestor zaczął je stawiać bez zgody na budowę i podpiera się argumentem, że jest ważna dla bezpieczeństwa państwa. A skoro jest ważna, to stawiam. To zaczynam budowę i co mi zrobicie? I o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W tej samej gazecie artykuł też, to w środku numeru już, o tym, że NFZ szuka oszczędności na zaćmie. I to o tych perspektywach właśnie, czy wrócą kolejki do tych operacji.
0: I znowu będzie tak jak kiedyś, czyli Republika Czeska.
1: Właśnie. Też o tym jest to w tym artykule wspomniane. O maturach dzisiaj między innymi w Super Ekspresie i tutaj na zdjęciu 87-letni Józef Peruga z
0: Kalisza, któremu kibicujemy.
1: Bardzo. Po raz trzeci przystąpił do egzaminu. No, wczoraj mówił tylko, i tutaj właśnie czytam w gazecie, że jest dobrej myśli. No ale to zobaczymy. Musimy poczekać, jak to będzie dzisiaj podejście do matematyki. To w Super Ekspresie, a w fakcie w środku numeru o komuniach. O komuniach, bo rusza gorączka pierwszej właśnie komunii. Niektóre restauracje mają zajęte terminy na 2 do 3 lat naprzód.
0: O,
1: a co króluje na stole? Tutaj czytamy, rosół, kotlet schabowy, jakiś pulpet, to zawsze się obroni.
0: Czyli tradycja jest.
1: A za talerzyk prawie 300 zł, taka kwota jest tu podana. I szczegóły dzisiaj w fakcie.
0: No to zapraszamy, polecamy poranną prasę i najpiękniejsze melodie Albert Harris.
2: I to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie...

0: czy blisko. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Osiemnaście minut po szóstej, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A Państwo co sądzą o wczorajszych tematach naturalnych z języka polskiego? Mówiliśmy i mówimy o tym w wiadomościach, przypomnijmy. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. A drugi, do wyboru, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Dla mnie to by była czysta przyjemność napisać rozprawkę na takie tematy. I jeden, i drugi. Ale słyszałam wczoraj taką niezbyt pochlebną opinię jednej z maturzystek, która mówiła, że no tak nie podpasowały jej te tematy, nie. Ona by wolała miłość i cierpienie. 18-letnia osoba. Czego w tych szkołach uczą? Pomyślałam sobie wczoraj. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 6. Dzisiaj trzymamy kciuki. Matematyka równa będzie dla wszystkich. A za chwilę w Radiu Pogoda grupa Bonnie M.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: czerwone gitary. A to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:28 w tej chwili. Co ważnego usłyszymy dzisiaj w wiadomościach? Oczywiście będzie matura z matmy.
1: No pewnie, że tak. Będziemy więc liczyć o maturzystach i z maturzystami porozmawiamy. Także zajrzymy na posiedzenie Rady Ministrów, no bo co wtorek się ono odbywa i dzisiaj wtorek właśnie jest. Wśród tematów wprowadzenie bonu senioralnego. Ten bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 lat, a średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Bon ma być świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym na takie różne usługi doraźne. O szczegółach będziemy dzisiaj Państwu mówić. Na tym samym posiedzeniu rządu też ma być mowa o deregulacji w zakresie energetyki, a mówiąc konkretnie, chodzi o to, żeby rachunki za energię, które dostajemy, były czytelniejsze, prostsze.
0: O, naprawdę?
1: Więc
0: marzenie.
1: Tym się dzisiaj rząd będzie zajmował. O pieniądzach też będziemy mówić w takim kontekście, że rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj decyzji nie będzie, co ze stopami, jutro, no ale podpytamy dzisiaj ekonomistów, czego możemy się spodziewać, no bo to jest ważne dla osób, które mają kredyty różne.
0: To wszystko i jeszcze więcej w wiadomościach. Najbliższe za 31 minut, punktualnie o 7:00. Wracamy do najpiękniejszych melodii.

0: No przede wszystkim tematem dzisiaj będzie ta matura z matematyki. Boją się państwo? Może jacyś maturzyści nas słuchają, a może jacyś nauczyciele, którzy kiedyś przeprowadzali matury z matematyki. Jakieś dobre rady? 22 444 4004.
1: Nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

0: dum, pupupidup.
1: Zawsze z największą przyjemnością posłuchamy piosenki w wykonaniu Marilyn Monroe. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak się wstaje, 22 444 4004. Jak się stresuje maturą z matematyki, o tym na pewno będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale będziemy mieć też dla Państwa taki dźwiękowy rozkład jazdy na porę roku, która właśnie się rozwija. No bo tak się zaczęła z grubej rury właściwie wiosna, wiosna, wiosna, chłodno, chłodno, aż tu nagle gorąco i prawdziwe lato. Niech no tylko zakwitną jabłonie. I to nie jest groźba, tylko tytuł piosenki Haliny Kunickiej, która już za moment w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego. Eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
4: Rośnie ruch na drogach Trójmiasta, przytyka się już Kwiatkowskiego w Gdyni. Dziś i jutro będą utrudnienia w ruchu na Chylońskiej w Gdyni na wysokości budynku numer 39. Zmiany są związane z koniecznością naprawy kanalizacji deszczowej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.
1: Zanim zdechnie w oceanie, strud robą śledź ostatni, a ostatniej trawy źdźbło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jaskot pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
2: Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzrok.

0: Za 15:07 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj matura z matematyki. Równa dla wszystkich, trudna dla wielu, no, dla mnie byłaby trudna. Trzymają Państwo kciuki oczywiście za swoich znajomych maturzystów i dzwonią Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Ja trzymam kciuki za wszystkich maturzystów, za wszystkich, ale najbardziej za moje dwie wnuczki, bo moja wnuczka od najstarszej córki i druga wnuczka, Natalka, od młodszej córki zdają właśnie dzisiaj maturę. Także dziewczyny, z połamania długopisów, trzymam mocno kciuki, ściskam, kocham, całuję, myślami jestem. Wszystkiego dobrego. Ewa z Gdańska. Pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani Ewo, będzie dobrze, połamania długopisów, dokładnie tak. A ja mam taką prośbę. Jeżeli chcieliby Państwo na przykład swoim młodszym kolegom i koleżankom maturzystom dać jakieś dobre rady, jak się zdaje maturę z matematyki, żeby zrobić to jak najlepiej. Ewentualnie, jeśli wśród słuchaczy Radia Pogoda jest nauczyciel, nauczycielka matematyki, no to tak, poprosimy o te dobre rady. Powtórzę numer telefonu 22 444 4004. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. René i Renato.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąc, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 3 minuty i będzie 7. Za chwilę wiadomości, Michale.
1: A w nich o bardzo drogim parkingu przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu. No, kwota robi wrażenie. Dopytamy, dlaczego tak właśnie jest. Dlaczego? Szczegóły za chwilę.
0: Tak, dlaczego się za to płaci i dlaczego tak drogo? To zapraszamy bardzo serdecznie. Wiadomości. A co po 7? No, między innymi najlepsze życzenia od Roberta Janowskiego. Kto to dzisiaj ma imieniny? Ja już wiem, a państwo się dowiedzą. Będziemy też witać na świecie nowe życie. Życie ptasie, o, na przykład, i planować sobie wakacje, bo jutro rusza, dzisiaj właściwie rusza sprzedaż biletów na no, takie połączenie, które w ubiegłym roku zrobiło furorę. Jak będzie w tym roku? No to się oczywiście wszystkiego i my dowiemy i państwo się dowiedzą z Radia Pogoda. No i przede wszystkim matura z matematyki.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 7 usłyszą Państwo piosenki w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. Będą też Niebiesko-Czarni, Hej tam w dolinie. Teraz najważniejsze wiadomości.
1: Polacy na wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze. Bardzo drogi parking przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu. 20 zł za godzinę. Ziemię minie 100-metrowa planetoida.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
0: Michał Pieszchała.
1: Polacy na holenderskim wycieczkowcu z groźnym wirusem napłynącym przez Atlantyk statku. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła laboratoryjnie przypadek zakażenia hantawirusem. Istnieje również 5 dodatkowych podejrzanych przypadków. 3 osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec, nie żyją. Na pokładzie było w sumie 150 pasażerów. Nasi rodacy na statku czują się dobrze. Jak informuje MSZ, nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego. Jednostka, która płynęła z Argentyny w kierunku Wysp Kanaryjskich, znajduje się obecnie u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, choć nie została wpuszczona do portu. Pacjenci wymagający hospitalizacji są ewakuowani przy pomocy śmigłowca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy, z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
12: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
13: Amerykanie
12: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez Rosję. rosyjską armię.
1: 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa między innymi SOR. Szpital tłumaczy, że w ten sposób rozwiąże problem korkowania się parkingu, który pomieści tylko 50 pojazdów, a pacjenci, z którymi rozmawiał Adam Kaźmierczak, narzekają.
13: Widzę, że pan jest kierowcą, to jak pan ocenia w ogóle taki pomysł?
14: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
13: Tu jest mało tych miejsc parkingowych, a zainteresowanie duże i taka opłata miałaby rozwiązać taki problem. Pan się z tym zgadza?
15: Być może opłata rozwiązałaby ten problem, ale potencjalnie do pacjenta, no myślę, że to może być uciążliwe.
16: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
17: Niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
1: No, tyle, że pobyt na SOR-ze zwykle nie trwa kilkunastu minut. Asteroida o znacznej średnicy od 50 do 100 metrów przeleci w nocy blisko naszej planety. To mniej więcej 9-krotna odległość z Ziemi do Księżyca. Zbliżenie nastąpi tuż przed 3 w nocy. Nie grozi nam uderzenie. W nocy minie nas też kilka innych planetoid, ale zdecydowanie mniejszych i w dalszym dystansie.
0: Dobrze, Michale, że uspokoiłeś. Nas minie.
1: Czyli słyszymy się jutro.
0: No tak, normalnie.
1: Bez zmian, bardzo dobrze.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8. miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Potknięcie Manchesteru City w walce o Mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej. W koszmarnej formie jest Chelsea. Przegrała wczoraj z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków 6. porażka z rzędu.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Za nami pierwszy weekend obowiązywania nowych zasad parkowania w Sopocie. Już widać konkretne liczby. W 140 parkomatach pobrano łącznie 8714 biletów, a miasto zarobiło na tym 290 tysięcy złotych. Najczęściej wybieranym wariantem był postój dwugodzinny.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda w Gdańsku.
2: W najbliższych dniach to chmury będą na pierwszym planie, a w planie pogodowym nie tylko deszcz, ale lokalnie też burze. Nie będzie też za ciepło. Jutro na termometrach w Trójmieście zobaczymy tylko 9 stopni. Dziś zachmurzenie na ogół duże, od 12 do 18 stopni mają wskazywać termometry w regionie. Towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu, w nocy też pokapie z nieba. Od piątku znowu lepsza pogoda.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
3: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 5 maja, mamy 125 dzień roku, do końca roku 240 dni, a do końca astronomicznej wiosny 46.
4: Dzisiaj mamy Dzień Europy, a tak jeszcze bliżej nas, a nawet bardzo blisko nas, Dzień bez makijażu.
3: Obchodzisz? No to ja świętuję.
4: No tak. To ja też właśnie świętuję. Także wszystkiego najlepszego. Państwu życzymy, naturalność jest najlepsza. Naturalnie najpiękniejsze melodie. Andrzej Dąbrowski do zakochania jeden krok, za chwilę niebiesko-czarnie, a później na scenę wkroczy Robert Janowski z najlepszymi życzeniami dla Państwa.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski odpowiada na pytanie.
2: Dzień dobry Państwu, 5 maja.
3: Dzień dobry.
2: Mamy dzisiaj. Że wiem, że wiecie, no tylko tak po prostu no, z przyzwoitości. Imieniny obchodzą dzisiaj. Pani Irenka, na pewno znacie. Jest w rodzinie jakaś Irenka. Jest Waldemar, ma imieniny Maksym, Stanisław i Ireneusz. Czterech facetów i jedna Irenka. Dzień Europy. Mocno zacząłem, nie? Ale nie popuszczę. Uważaj, myślicie, że to najmocniejsze zdanie dzisiaj? Nie. Dzień kosmosu. To już się dalej nie da. Wszechświata. No to samo co kosmos. O, i ten dzień zadzwonię do swojej żony, powiem, że dzisiaj jest dzień bez makijażu. Bo ona, jak każda kobieta, lubi się podmalować, a ja uwielbiam, jak się nie maluje. I co jeszcze? Chciałem wam powiedzieć miłego dnia. I chciałem wam jeszcze powiedzieć, że zaśpiewa Dalida. I wszyscy chórem. Gigi Amoroso.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy. Zanim zaśpiewa Dalida, przyłączamy się do życzeń oczywiście dla wszystkich. I ja zapewniam, że nie każda kobieta lubi się podmalować.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Aleja Gwiazd, Zdzisława Sośnicka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22,5 minuty po siódmej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochani.
2: Dzień dobry.
1: Barbara. Co ja słyszę? Dzień bez makijażu? Pozwólcie, że nie będę świętować. Jednak z makijażem. Mimo wszystko serdeczności. To będzie dobry dzień.
0: Bardzo dziękujemy.
2: My świętujemy, tak, ale w każdy sposób dobry.
0: No, oczywiście, jest dowolność. Serdecznie pozdrawiamy, życzymy wszystkiego dobrego. I wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii, zaśpiewa Wojciech Gąsowski, a później grupa Pussycat.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.

0: Liczmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
1: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
0: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Reklama.

0: Za 28 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Matura, matura. Wczoraj o tej porze to już mieliśmy mnóstwo życzeń dla maturzystów, ale tak chyba język polski, językiem polskim wszyscy bardziej się przejmują. Chociaż ja uważam, z mojej perspektywy oczywiście, że matematyka znacznie gorsza. No ale też ten czas maturalny, to Państwo przywołują swoje wspomnienia, wzbudza w Państwu właśnie to, żeby powspominać swoją maturę, a są Państwo niesamowici. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę Państwa, ja chciałam się pochwalić, że ja maturę robiłam mając 50 lat i z marszu poszłam na studia. Matura przeszła mi bardzo fajnie, byłam bardzo zadowolona, a na studia poszłam ze względu na to, że zaproponowano mi stanowisko. Mhm. Ale był warunek, że muszę mieć wyższe studia. No i poszłam. Dziękuję.
2: No i wszystko. Wszystko się udało, gratulujemy, jesteśmy naprawdę pod dużym wrażeniem.
0: Można maturę zdawać w każdym wieku, co udowadnia pan Józef, o którym od czasu do czasu mówimy w Radiu Pogoda i dzisiaj też był już raz przywołany, ale być może jeszcze będzie dzisiaj w Pogodnym
2: Poranku. Stwierdził, że język polski był łatwy.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: To nie słyszałam, o szczegółach nie wiem, ale też bym tak stwierdziła, że był łatwy. No ale dzisiaj matma, jak ją zdać? Może Państwo mają jakieś pomysły? 22 444 4004. Mamy jeszcze trochę czasu na podpowiadanie maturzystom, bo egzamin zaczyna się o 9, a teraz jest 7:33.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Więcej sił.
1: No i musimy, no po prostu musimy. Kilka minut temu odezwała się do nas słuchaczka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut będzie 8. Odezwała się słuchaczka, która powiedziała, że w wieku 50 lat zdawała maturę i my powiedzieliśmy, no, że jest jeden taki pan Józef, o którym od czasu do czasu mówimy, i państwo, gdzie szczegóły? No dobrze, to w takim razie wrócimy do matury pana Józefa jeszcze przed 8 w pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Została ostatnia reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Trwają przygotowania do kolejnego etapu remontu na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Betonowana będzie dolna część przegubu. Nadal obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Główny ciąg estakady pozostaje zamknięty, a ruch nadal odbywa się przez łącznicę przy ulicy Hutniczej. To niestety powoduje spore korki.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 8. Prosili Państwo o garść informacji o najstarszym maturzyście w Polsce. Mówiliśmy o tym, ale przypomnimy. Jak? Otóż najstarszym maturzystą jest pan Józef Peruga z Kalisza, który ma 87 lat.
1: No.
0: Do matury podchodzi po raz trzeci.
1: No.
0: Mamy nadzieję, że do 3 razy sztuka, że tym razem pójdzie dobrze. Tym bardziej, że po wyjściu z wczorajszego egzaminu z języka polskiego pan Józef powiedział tak. Pisałem o pracy. Powołałem się na Reymonta i Prusa. No. Jestem z siebie zadowolony.
1: No i brawo. I ja teraz jestem w takim dysonansie, ponieważ to jest matematyka dzisiaj i kolejne te przedmioty. I jak pan Józef w takim rozpędzie wszędzie będzie zadowolony i to wszystko zda, to z jednej strony serdecznie gratulujemy, bo pan Józef będzie miał to za sobą, a z drugiej strony trochę mi żal, bo pan Józef będzie miał to za sobą i przestanie być dla nas takim dowodem na taki niesamowity upór, na takie niesamowite zacięcie.
0: Poczekaj. Nie wiadomo, jakie studia wybierze pan Józef.
1: A no w sumie...
0: No, także to nie koniec historii.
1: Mamy taką nadzieję i na pewno wszystkim państwu opowiemy w Radiu Pogoda, w którym teraz śpiewa Stanisław Sojka.

0: Connie Francis. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4:08. Co tam w wiadomościach za chwilę?
1: Spotkaliśmy maturzystów już w drodze do szkoły. No i trochę nasz reporter zagadał.
0: Ojej.
1: I właśnie z maturzystami porozmawiamy za chwilę.
2: Przed no to matmą. Oni mają jeszcze godzinę i 5 minut.
1: Tak.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to podwójne bilety na koncert Drupiego 23 maja we Wrocławiu. Proszę sprawdzić, czy to Państwu będzie pasować. A do wygrania są nasze kieliszki do jajek. Już teraz można dzwonić. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
0: Reklama.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 8 historia jednej z naszych słuchaczek, która prawie została oszukana metodą na wnuczka. To naprawdę prosimy o uwagę. A teraz najważniejsze wiadomości.
15: Maksymalne ceny paliw. Dzisiaj benzyna droższa niż wczoraj. Matematyka na egzaminie maturalnym. Za chwilę w wiadomościach porozmawiamy o tym z maturzystami już zmierzającymi do szkół. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
14: Michał Pierzchała.
15: Benzyna drożeje. Dzisiaj na stacjach maksymalna cena 95 to 6,49, a 98 6,99. To kilka groszy więcej niż wczoraj. Nie zmieniła się cena oleju napędowego, podobnie jak wczoraj, również dzisiaj po 7,31. Matematyka dziś na egzaminie maturalnym. O nastroje maturzystów z 6. liceum w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
16: Bardziej się jeszcze stresuje niż przed polskim.
17: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
18: To w marcu była trudna?
17: Bardzo trudna była.
19: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka, także no matematyką się trochę stresuję. Po próbnej to nie wiadomo, czego się spodziewać. Próbna była bardzo tragiczna, ale oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
20: Będzie w porządku.
21: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
15: Matura w tym roku jest wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że do matury przystępują też uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej obowiązku szkolnego. Jedna osoba zginęła, a 25 doznało obrażeń w centrum Lipska we wschodnich Niemczech, gdzie wczoraj samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że do resortu nie trafiły informacje o obecności Polaków w tym zdarzeniu. Wszyscy Polacy, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, przekazuje z kolei MSZ. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 pasażerów tego statku. Potwierdzono 1 przypadek zakażenia hantawirusem, który jest przenoszony przez gryzonie. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji, a więcej szczegółów zna dziennikarz sportowy Radia Pogoda Przemysław Pozowski.
18: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
15: No i niech skaczą, latają daleko.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Zakorkowana obwodnica południowa Gdańska stoi. Sucharskiego, długi korek na Elbląskiej na wysokości Sucharskiego. Tam czeka Was dłuższe stanie. Sporo cennych minut stracicie na trakcie Świętego Wojciecha, ciasno na Słowackiego i Żołnierzy Wyklętych. Kilkanaście minut stania na Kwiatkowskiego w Gdyni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Ciepło i słonecznie już było, teraz czas na nowy pogodowy scenariusz. Dziś w regionie przewaga chmur, okresami opady deszczu, niewykluczone też, że zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na północy do 18 stopni na południu regionu. Wiatr nie będzie nam za bardzo dokuczał. Noc pochmurna i miejscami mokra. Jutro parasol też się przyda, będzie tylko 9 stopni.
0: Radio Pogoda.

0: Basia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heiser.
1: I Asia Kruk. Witamy we wtorek, 5 maja. Mamy 125 dzień roku. Wschód słońca dziś był 2 minuty przed godziną 5. Zachód będzie 8 minut po 20. Dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę 37 minut, za to dłuższy od najkrótszego o 7 godzin 28 minut.
2: I niech będzie dla Państwa naprawdę piękny. O czym jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy, to wszystko przez te matury z matematyki. Dzisiaj jest 5-5, czyli imieniny miesiąca. I to jest też powód do tego, żeby Państwu życzyć wszystkiego, wszystkiego naj. I zagrać Janusza Laskowskiego.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Aleksandro.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak się pani miewa?
3: Dobrze, dziękuję.
2: Bo zapraszamy panią na koncert. Wie pani, Drupi wystąpi 23 maja we Wrocławiu, a pani ma prezent w postaci podwójnego zaproszenia na tę imprezę.
3: Bardzo bym chciała. No to może się uda.
2: Nie, to już jest pani nagroda.
0: To już jest nagroda pewna, gwarantowana. Będzie szansa, że dojedzie pani na ten koncert?
3: Bardzo się cieszę, tak. No, oczywiście.
0: A gdzie pani mieszka?
3: Mieszkam niedaleko Poznania, ale udało mi się już być na koncercie Ireny Santor we Wrocławiu. Także myślę, że się uda.
2: Świetnie, więc bilety...
0: No to jak raz się udało, to musi drugi raz.
2: Na koncert bilety już pani ma, natomiast będzie pani miała jeszcze kieliszki do jajek sygnowane Radiem Pogoda. Jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń na literę...
0: Z jak Zygmunt.
3: No, fruję.
0: Pani Aleksandro, czy wszystko jasne? Czy możemy zaczynać?
3: Tak, proszę.
0: Dobra, w takim razie uwaga. Czas, start. Wyspa.
3: Zanzibar.
0: Dobrze. Zawód.
3: Zootechnik.
0: Dobrze. Na obiad.
3: Zrazy, wowę.
0: Tak. Na niebie.
3: Zorza.
0: Postać z mitologii.
3: Zeus.
0: Jest!
2: Brawo!
0: No i proszę. I na dwójkę sobie państwo na ten koncert pojadą, a ta druga osoba to...
3: Mąż, Janusz.
2: Panie Januszu,
0: pozdrawiamy. Bardzo czujnie pan tam podpowiadał.
3: Bardzo dziękujemy. To największy wasz fan.
2: O, no to tym bardziej ściskamy.
0: A do boju wydelegował panią.
3: No, tak mi się udało.
2: Dobrze. Pozdrawiamy państwa serdecznie, ściskamy mocno, życzymy cudownej zabawy, a wszystkich państwa zapraszamy na jutro.

się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją rzucę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 8 i już teraz zapraszamy Państwa na godzinę 18.
1: Będzie Aleja Sław, czyli Tamara Pawlik-Lipska i jej gość wyjątkowy, choć już może, ale nie uprzedzajmy faktów, dobrze, Tamara.
2: Dobry. O dzisiejszym moim gościu mogę powiedzieć bardzo krótko i bardzo treściwie, ależ ten człowiek śpiewa. Aha. Tomasz Konieczny, czyli bas-baryton, Polak, który wystąpił chyba na wszystkich największych operowych scenach świata. No a do tego świat absolutnie zachwyca się jego głosem. Dzisiaj Aleja Sław. No śpiewać nie będziemy, ale porozmawiamy nie tylko o jego karierze, ale także i pasjach. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Tego trzeba koniecznie posłuchać, a teraz próbka głosu pana Tomasza Koniecznego.
0: Ojej, zadrżały ściany. Tutaj tak. Lekko w studiu i to wcale nie od wiercenia i to wcale nie od remontu.
1: I szyby u Państwa w domu pewnie też. Po godzinie 18:00 Aleja Sław. Gorąco zapraszamy do słuchania Radia Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum

0: warto to słuchać Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda i w ogóle w Radiu Pogoda, dlatego że można się stąd wiele rzeczy dowiedzieć. My bardzo często mówimy o tym w wiadomościach, czytamy o tym w gazetach, widzimy czasem w telewizji. Oszustwa seniorów. Jak oszuści oszukują? Teraz uwaga, proszę Państwa, bo będzie relacja z pierwszej ręki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu mówi Wasza stała słuchaczka radia. Ja powiem, jak ja dałam się nabrać na tego oszukańca, co naciągają staruchów. 24 godzina w nocy, telefon. Zerwałam się jakieś siły, o tej porze coś w rodzinie się stało. Słucham. Babuniu kochana, tu mówi twój wnuczek. Mieliśmy wypadek koło Piaseczna. Tata przejechał panią w ciąży. Potrzebne pieniądze. Ja mówię, Kubuś? Mój wnuczek ma Kubuś. Tak, Kubuś. Byłam przekonana, że to mój wnuczek. Narobiłam bałaganu w rodzinie. Zadzwoniłam do córki. Wszyscy w tej chwili przylecieli. Dzwonimy na posterunek do Piaseczna. Nie było wypadku. Nic o tym nie wiedzą. A on sobie życzył 50 tysięcy. Babuniu, a nie masz ani grosza? Ja mówię, skąd? Może masz jakąś biżuterię albo dolary? Ratuj nas. W końcu wnuczka przyszła i mówi, to jest oszukaniec. Ja mówię, co ty pleciesz? Nie chcesz ratować mojego syna. Jak można? Do końca byłam przekonana, że to jest prawda. Dałam się nabrać, później to sama pukałam się w głowę, że wierzyłam w to, co jakiś tam gnój mi opowiada. Łączę pozdrowienia dla waszego radia. Barbara z Ursynowa.
2: Pani Barbaro, całe szczęście, że to wszystko dobrze się skończyło, ale popełniła pani tyle błędów.

0: Tyle, no nie...
1: Może i błędów, ale bardzo dobrze zrobiła pani, że natychmiast po nocy zawiadomiła całą rodzinę.
0: To było bardzo dobre posunięcie.
1: I naprawdę chylimy czoła, bo to z jednej strony panika, ale z drugiej strony jednak duże opanowanie. I tak trzeba robić, proszę państwa, nie pierwsze kroki, to znaczy też na policję, chociaż pod numerem telefonu policji mogą też kryć się oszuści. No dzisiaj są już takie technologie, ale rodzina zawiadomiona, wszyscy sąsiedzi dookoła, to zadziała najlepiej i to schłodzi głowę. Serdecznie panią pozdrawiamy i ściskamy, pani Barbaro. Dobrze pani zrobiła. Wszystkiego dobrego.

0: Eric Nelson. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 9. Za 20 minut startuje tegoroczna matura z matematyki pisemna. Ostatnie momenty na spokojne oddychanie i na najpiękniejsze melodie, które zawsze wprawiają w dobry nastrój, niezależnie od sytuacji. Koci Twist już za chwilę i Fryderyka Elkana.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy Maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama. Yeah.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Poranne korki wciąż skutecznie wstrzymują ruchy w Trójmieście, zwłaszcza w południowej części Gdańska i w okolicach Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. A dziś w nocy będą utrudnienia na obwodnicy, na węźle Karczemki, to w związku z montażem nowych bramownic. Drogowcy w asyście policji na kilka minut wstrzymają ruch na obwodnicy.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot,

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 8 minut godzina 9. Kolejny program z cyklu Z kamerą wśród zwierząt. Rozpoczynamy od takiej oto pieśni.
1: Na razie to sobie nie polatają, bo muszą doglądać młodych. Chodzi o hrabiego Igigę z Pałacu Kultury i Nauki. Na 43. piętrze jest gniazdo sokoła wędrownego, sokołów wędrownych. Hrabia Igiga w tym roku doczekali się 4 jaj, 2 już wyklute. Czekamy na kolejne dzieciaczki. A najfajniejsze jest to, że można podglądać te sokoły i to z kilku kamer, co tam na zewnątrz
0: transmisja
1: się dzieje.
0: Transmisja live, bezpośrednio wszystko widać.
1: No więc siedzi sobie w gnieździe w tej chwili pani Giga, patrzy na swoje dzieciaczki i wyraźnie na to jeszcze jedno z dwóch niewyklutych jaj. Myślę, że to się wydarzy w ciągu najbliższych kilku godzin. Będziemy to obserwować. A państwu też gorąco polecamy obserwację na stronie peregrinus.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4.09. Wiadomości już za moment, a w nich, Michale...
1: Nie stało się to z końcem zimy. Nie stało się to nawet w kwietniu. Stało się to dopiero teraz.
0: Co?
1: Skończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu.
0: No, zdecydowanie.
1: I o tym powiem
0: potrwał.
1: Państwu więcej w wiadomościach.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po 9:00 wracamy do najpiękniejszych melodii. Zbigniew Wodecki zaśpiewa Znajdziesz mnie znowu, a teraz zapraszamy na wiadomości.
10: Maturzyści już w szkołach, rozpoczyna się właśnie obowiązkowy egzamin z matematyki. Idzie zmiana pogody, do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu był długi i udany.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Michał Pierzchał.
10: Rozpoczyna się matura z matematyki.
12: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
13: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
10: Na napisanie egzaminu maturzyści mają 3 godziny. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej, samorządowcy z Bieszczadów spotkali się ze służbami, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie mieszkańców i przyszłości populacji tych zwierząt. Rozmową przysłuchiwał się nasz reporter Marcin Starzec.
14: Wójt gminy Solina Adam Piątkowski nie ma wątpliwości. Sytuacja wymaga zdecydowanych działań.
15: Wszyscy wiemy, że sytuacja wygląda bardzo źle. Populacja na tym obszarze jest znacznie przerośnięta.
14: Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, chce zmian w przepisach i większej kontroli nad liczbą niedźwiedzi.
16: Trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
14: A dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Sławomir Serafin mówi, że działania są już podejmowane.
17: Kontynuujemy działania związane z realizacją naszego projektu niedźwiedziowego. Jesteśmy na etapie w tym momencie zatrudniania członków grupy.
14: A chodzi o specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie podchodzące pod zabudowania.
10: Do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na kobietę, która w lesie szukała poroża, doszło z dala od zabudowań i szlaków turystycznych. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Rozpoczął się też przegląd techniczny kolejki, dlatego planujący taką wycieczkę turyści muszą poczekać na jej ponowne uruchomienie. Katarzyna Młynarczyk.
18: Sezon narciarski w tym roku niezaprzeczalnie najdłużej trwał na Kasprowym Wierchu, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
19: Oficjalnie zakończyliśmy sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Był to bardzo emocjonujący czas i zgodnie też z planem rozpoczęliśmy wiosenny przegląd techniczny. Prace konserwacyjne odbywają się we wszystkich ośrodkach grupy PKL 2 razy w roku.
18: Zarówno po zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim.
19: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
18: Kolejka ponownie ruszy. ruszy 22 maja.
10: Teraz w Radio Pogoda informacja sprzed chwili. Z oddziału pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ewakuowano 16 noworodków z powodu zadymienia, którego przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej w piwnicy. Do pożaru nie doszło. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach. A teraz idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
20: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
10: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych.
9: No to za chwilę szczegóły prognozy pogody na dzisiaj, wcześniej wiadomości sportowe.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenal lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Jutro wieczorem Bayern podejmie Paris Saint-Germain. W Paryżu obrońcy tytułów wygrali 5-4. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Filipinką Aleksandrą i Janą. Obie na kort wyjdą jutro.
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
10: Głównie na północy i zachodzie dzisiaj opady deszczu, z kolei w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmię i Mazury możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północy do 20 stopni na zachodzie i do 28 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie jeszcze spadać.
9: Michał Pierzchała, dziękujemy.
10: Dziękuję.
11: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
23: 6 minut po 9, dzień dobry.
9: Zygmunt Heizer.
23: Jasia Kruk, witamy Państwa we wtorek, 5 maja, 125 dzień roku mamy. Imieniny miesiąca, jakby nie było.
9: Jakby nie było, wszystkiego najlepszego dla Państwa.
23: I dla maja, 5. A tak w ogóle to imieniny obchodzą Irena, Ireneusz, Stanisław, Stanisława i Waldemar.
9: Maji, a nie Maja. Tym nie ma, ale tak czy inaczej. Dzisiaj przypominamy dzień bez makijażu, także można obchodzić, a także między innymi Dzień Europy, w której żyjemy, jesteśmy i słuchamy najpiękniejszych melodii. I przez którą możemy pojechać całą pociągiem na wakacje. O tym już za chwilę będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: 12,5 minuty po godzinie 9. Znają Państwo doskonale taką piosneczkę, w sumie dziecięcą. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy.
1: Coś tam.
0: To taka zdorosłowana wersja tej piosenki.
1: Wersje są dwie, do Warszawy, byle nie do Warszawy.
0: Tak. Otóż Adriatic Express jedzie do Rijeki przez Lublanę. To jest taki pociąg, który jedzie z Warszawy do Chorwacji. Można wykorzystać w taki sposób część swoich wakacji, ponieważ krótko nie jedzie, ale długo też nie. Dlaczego o tym mówimy, skoro ten pociąg ruszy dopiero 26 czerwca? Bo od dziś, proszę Państwa, można kupić sobie na niego bilety. W ubiegłym roku Adriatic Express okazał się hitem wakacji. Z takiej formy podróżowania do Chorwacji skorzystało ponad 9 tysięcy osób. W tym roku może być jeszcze więcej, tym bardziej, że pociąg ma jechać o 3 godziny krócej. W ubiegłym roku 19 godzin zajmowała cała trasa, dosyć długo. Ale to tyle samo, co samochodem tak naprawdę do Rijeki z Warszawy. W tym tygodniu ma jechać 16 godzin i teraz to, co Państwa zapewne najbardziej interesuje, czyli ceny biletów. Właśnie trwa od dzisiaj, nie wiadomo do kiedy, taka promocja, kiedy można kupić te bilety najtaniej. No i najtańsze miejsce siedzące na te 16 godzin kosztuje jest 190 zł. Najtańsze miejsce do spania będzie kosztowało około 300 zł. Natomiast najdroższe miejsca to ponad 600 zł.
1: Nie, ale 190 za taką podróż to jest naprawdę dobra cena.
0: To jest naprawdę dobra cena. Bilety można kupić oczywiście na stronie, na stronach Intercity i tam też są pewne szczegóły, ponieważ w tym roku ten pociąg będzie w Lublianie, w Słowenii, rozszczepiany na dwa składy. Jeden jedzie do Rijeki, a drugi, i tu wspomnienia do mojego serduszka wracają, do ukochanego słoweńskiego Kopru. A to jest miejsce na ziemi, które naprawdę warto zobaczyć, bo jest piękne. Jeżeli Państwo myślą już o wakacjach, to świetnie. Proszę także pomyśleć o najpiękniejszych melodiach, które można zabrać ze sobą wszędzie z aplikacją do słuchania Radia Pogoda.

0: 21 minut. Piszą maturzyści matematykę.
1: Trzymam kciuki za Kubę.
0: No właśnie, trzymamy kciuki za wszystkich, bo to bardzo trudny egzamin, no przynajmniej dla mnie, a państwo wspominają swoje matury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, chciałbym się podzielić też swoimi wrażeniami z matury, którą zdawałem 40 lat temu, dokładnie w 1986 roku. I pamiętam też pytanie z języka polskiego, czwarte pytanie, nieobowiązkowe. Twoje propozycje utworów wydanych w Międzynarodowym Roku Pokoju. I bardzo ten temat mi się spodobał i rozpisałem się bardzo, stwierdzając jednym słowem, że ludzie nie są w stanie zaprowadzić tutaj ładu i porządku, w związku z tym, że te wojny trwały wtedy, mimo że był Międzynarodowy Rok Pokoju, tak. I trwają do dzisiaj. Tak. Ten temat był dla mnie jak rzeka, no i bardzo się cieszyłem, że dostałem dobrą ocenę z tego wypracowania. To dziękuję, takie moje wrażenia z matury 40 lat temu.
0: To my też panu bardzo serdecznie dziękujemy. Ładnie to pan skonkludował, choć wywrotowo trochę, jak na 86 rok, ale ja jestem dumna.
1: Gratulujemy, udało się.
0: A już za chwileczkę w pogodnym poranku Radia Pogoda będziemy mówić o rekordowej maturze, która no także w tym roku ma miejsce w naszym kraju.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie mówią, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja.

porwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Słuchaliśmy Stana Borysa i grupy Blackout. Za chwilkę jedni z triumfatorów sopockiego festiwalu z lat 80. grupa The Harrys, a teraz wraca pytanie o najtrudniejszy, najbardziej pamiętny egzamin, który Państwo zdawali w życiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dla mnie najbardziej stresującym egzaminem był egzamin na prawo jazdy, który zdałam za drugim razem w wieku 50 lat. I myślę, że zdałabym za pierwszym razem, bo byłam dobrze przygotowana do tego egzaminu, ale byłam tak zestresowana, że ręce trzęsły mi się i nogi na kierownicy.
0: No tak.
1: Do tej pory, a mam 66 lat, jak wspomnę ten egzamin, mimo że jeżdżę cały czas, to ciarki przechodzą mi po plecach. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam, czyli trema panią zjadła, ale potem to już pani była górą i świetnie. A czy państwo mają taki najtrudniejszy egzamin w swojej pamięci? Jeżeli tak, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, jaki to był egzamin i co było w nim najtrudniejsze do przejścia.

0: Piosenkarkę państwo rozpoznali, ale pewnie nie wszyscy potrafią sobie przypomnieć i nazwisko tego pana, który z nią śpiewał, ale też tytuł tej piosenki. Kto umie tęsknić? Anna Jantar nagrała w duecie z Andrzejem Tenardem w drugiej połowie lat 70. Andrzej Tenard wspominał potem nagrywanie tej piosenki, mówiąc, że nie był zadowolony ze swojej części nagrania, ale efekt okazał się znakomity, co zaowocowało między innymi wspólnymi koncertami z Anną Jantar pod hasłem Zawsze gdzieś czeka ktoś. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę przebojami orkiestry Dente Haliny Kunickiej oraz Love is Strange duetu Mickey and Sylvia.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie
3: źle? Nie.
2: No, ja mówiłem. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zapraszam.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Została ostatnia reklama.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapans. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Małgośka Maryli Rodowicz, a potem I to ma być miłość Filipinek. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy za parę minut, bo teraz proponuję posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Dziś odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Porozmawiajmy przy stole. Prezydent Gdańska spotka się z mieszkańcami Śródmieścia. Aleksandrze Dulkiewicz, towarzyszyć będą jej zastępcy, dyrektorzy wydziałów miejskich jednostek, a także radni. Spotkanie odbędzie się o 17:00 przed wejściem do szkoły podstawowej nr 50. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Ruszyła kolejna edycja akcji Eko Kajak w Gdańsku. To bezpłatne spływy kajakowe po Motławie, podczas których uczestnicy zbierają z rzeki śmieci, wyjaśnia Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
3: Jedyne, co Państwo muszą zrobić, to zapisać się, przyjść, a my dajemy kajak, rękawice, chwytak. Próbujemy złapać wszystkie te takie śmieci, które pływają.
2: Pływanie połączone ze sprzątaniem trwa około 2 godzin. Teraz to wszystko. Kolejne informacje z regionu za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
2: W najbliższych dniach to chmury będą na pierwszym planie, a w planie pogodowym nie tylko deszcz, ale lokalnie też burze. Nie będzie też za ciepło. Jutro na termometrach w Trójmieście zobaczymy tylko 9 stopni. Dziś zachmurzenie na ogół duże, od 12 do 18 stopni mają wskazywać termometry w regionie. Towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu, w nocy też pokapie z nieba. Od piątku znowu lepsza pogoda.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
0: Maturzystom do końca egzaminu została już niespełna godzina, no bo maksymalnie mają 3. Zaczęli o 9, więc w południe powinni skończyć. A my wrócimy do naszych najtrudniejszych egzaminów w życiu za chwilkę, bo najpierw po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii. Przed nami przeboje Maryli Rodowicz, Filipinek i Michała Bajora.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Maturzyści dzisiaj piszą egzamin z matematyki, natomiast my wspominamy egzaminy, które pod tym względem, pod względem trudności mogłyby śmiało konkurować z tym dzisiejszym, chociaż niekoniecznie były to egzaminy zdawane na maturze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrze Danka Sosnowca. Moim takim przeżyciem egzaminacyjnym, że tak powiem, było zdawanie do technikum. Dlaczego? No wszystko nowe, nowi uczniowie, nowi nauczyciele, nowa szkoła, wszystko nowe, nowe pomieszczenia.
0: No tak.
1: Więc to był duży stres. Nawet do tej pory, chociaż to było w 69 roku, pamiętam pytanie z polskiego. Pani egzaminująca zadała mi pytanie, jak został uratowany Zbyszko z Bogdańca. To ja mówię, Danuśka zarzuciła mu taką płachtę białą na głowę. Taką płachtę, takie wielkie prześcieradło. Ja mówię, o nie, przepraszam, białą chusteczkę. No to proszę precyzyjnie odpowiadać. Nawet to jeszcze pamiętam. Więc to naprawdę było przeżycie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i trzymam kciuki za maturzystów.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Danusiu i cieszę się, że dołączyła pani do grona wspierających młodzież rozwiązującą gdzieś zadania z matematyki. Przeżycie egzaminacyjne, jak pani to ładnie nazwała, rzeczywiście musiało być spore, skoro je pani pamięta tak dokładnie. I tylko chciałbym jeszcze zauważyć, że płachta na Zbyszka to zupełna odwrotność płachty na byka. Tak mi przyszło do głowy.

0: Violetta Villas i Tadeusz Woźniakowski z zaproszeniem do tańca zwanego Twistem. Krótkie przypomnienie, że Potańcówka z Radiem Pogoda zwykle zaczyna nasz weekend w piątki o 18, ale trenować można zawsze i wszędzie, jeżeli tylko jest miejsce i ochota do tańca. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w przebojach Moniki Borys i grupy Alibabki.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja.

0: Ali Babki, Kwiat jednej nocy w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy Państwo słuchali dzisiejszego wydania porannej zabawy Szybka Piątka. Wzięła w niej udział pani Aleksandra, suflerem był jej mąż, ale po kolei.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak się pani miewa?
1: Dobrze, dziękuję.
2: Bo zapraszamy panią na koncert. Wie pani, Drupi wystąpi 23 maja we Wrocławiu, a pani ma prezent w postaci podwójnego zaproszenia na tę imprezę.
1: Bardzo bym chciała. No to może się uda.
2: Nie, to już jest pani nagroda.
3: To już jest nagroda. Pewna, gwarantowana. Będzie szansa, że dojedzie pani na ten koncert?
1: Bardzo się cieszę, tak. No. Oczywiście.
0: No, takie zaskoczenie właśnie słuchaczki, która oprócz nagrody gwarantowanej zdobyła jeszcze nagrodę główną potem, czyli pogodne kieliszki do jajek na miękko. Kolejna okazja do zdobycia tych kieliszków jutro, chwilę po 8:00, a zaproszenie na wrocławski koncert Drupiego dostaną Państwo, jak tylko znajdą się Państwo na antenie Radia Pogoda, w konkursie Szybka Piątka w tym tygodniu. Jeszcze zanim zabawa się rozpocznie, bo to właśnie oznacza określenie nagroda gwarantowana. No to posłuchajmy teraz jednej z piosenek, którą pani Aleksandra i wszyscy pozostali słuchacze koncertu Drupiego usłyszą na pewno 23 maja we Wrocławiu. Piccola e fragile, czyli mała i krucha.

0: To była Maria Koterska w wersji Doris Day, która pierwsza wykonywała ten utwór. Piosenka nosiła tytuł Everybody Loves a Lover, co miało być podobno cytatem z Szekspira, a okazało się z zupełnie innego, późniejszego, bo XIX-wiecznego pisarza amerykańskiego Ralpha Waldo Emersona. Ale egzamin z języków obcych dopiero jutro na maturze, dzisiaj matematyka, czyli jeden z trudniejszych egzaminów, a właśnie o takich rozmawiamy sobie dzisiaj w Radiu Pogoda. Do tych egzaminów trudnych i pamiętnych wrócimy po południu.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Została ostatnia reklama.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
22: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Pogoda.
1: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie.
2: Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy?
1: Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Najpiękniejszymi melodiami Wiesławy Drojeckiej, Paryski Walczyk oraz Macieja Kosowskiego, dwudziestolatki. Rozpocznie się popołudniowa część naszego spotkania. To będzie tuż po tych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Wielki stalowy kret będzie przez najbliższe 3 miesiące drążył tunel w Górkach Zachodnich w Gdańsku. Ma on połączyć ląd z pierwszym w Polsce pływającym terminalem gazowym na Zatoce Gdańskiej, do którego cumować będą jednostki dowożące do Polski gaz ziemny, mówi Łukasz Radomski, wicedyrektor kontraktu.
5: Długość mikrotunelu będzie 1100 metrów, więc od linii brzegowej w jakiejś odległości 800 metrów będzie wychodził.
4: Terminal ma zacząć pracę w 2028 roku. Ruszył nabór projektu do budżetu obywatelskiego w Radzie. W tej edycji do dyspozycji jest 500 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na realizację pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Projekty można zgłaszać do 28 maja, a głosowanie planowane jest na początek września. Wraz z początkiem maja Gdynia uruchomiła miejskie fontanny, ale nie wszystkie. Czynne są fontanny w Parku Centralnym, na Placu Kaszubskim oraz na Skwerze Kościuszki. W tym roku nie zostanie natomiast uruchomiona fontanna pływająca na Skwerze Ireny Kwiatkowskiej. To z powodu niskiego poziomu wody.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
4: Ciepło i słonecznie już było, teraz czas na nowy pogodowy scenariusz. Dziś w regionie przewaga chmur, okresami opady deszczu, niewykluczone też, że zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na północy do 18 stopni na południu regionu. Wiatr nie będzie nam za bardzo dokuczał. Noc pochmurna i miejscami mokra. Jutro parasol też się przyda, będzie tylko 9 stopni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
3: Dzień dobry. 5 maja, drugi dzień matur. Egzamin z matematyki właśnie oficjalnie się zakończył, no tak przed 2 minutami. Więc już można dzwonić do maturzystów z pytaniami, jak ci poszło, bez obaw, że telefon będzie nie w porę. Poza tym ten dzisiejszy egzamin pewnie wielu maturzystów skończyło wcześniej, bo o czym tu pisać? Przydatne zazwyczaj umiejętności lania wody, no dzisiaj zdały się na nic. Ale to nie koniec państwa opowieści o egzaminach trudnych, także aż pamiętnych, czego dowód usłyszymy za chwilkę w Radiu Pogoda. Tymczasem posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii Wiesławy Drojeckiej, Macieja Kosowskiego i Czerwono-Czarnych oraz Mireille Mathieu.

0: dam, już ci je dam, już ci je dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Już ci je dam.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

0: Słuchaliśmy piosenki Santa Maria de la Mer, wielkiego przeboju Mireille Mathieu z 78 roku. Za chwilkę usłyszymy Zbigniewa Wodeckiego, a teraz posłuchajmy o kolejnym pamiętnym egzaminie. Dzień dobry.
1: Halo, halo. Na imię mi Piotr. Chciałbym się podzielić wspomnieniem z matury. Zdawałem ją w czasach bitwy pod Grunwaldem mniej więcej. I była to matura w technikum energetycznym. Na egzaminie z języka polskiego ustnym mieliśmy wspaniałego dyrektora, polonistę, jednego z dyrektorów szkoły. Usłyszałem pytanie, proszę mi odpowiedzieć, dlaczego Wacław Potocki miał kłopoty z żoną.
0: O, rany.
1: Nie wiem, skąd znałem odpowiedź, ale odpowiedziałem, że po wygnaniu Arian z Polski dom Potockich stał się tajnym ośrodkiem arianizmu w Polsce. Pan dyrektor wyprowadził mnie na korytarz, uścisnął dłoń i głośno powiedział, zdał pan na ocenę celującą.
0: No tak. Nic dziwnego, naprawdę. Gratuluję, panie Piotrze, bo słuchając pana pomyślałem sobie, no to przecież pytanie nie do przejścia. Ale gdzie tam? Trzeba tylko znać odpowiedź, prawda? A czy państwo kiedyś zdawali taki egzamin, niekoniecznie maturalny, który pamiętają państwo do dziś? Wrócimy do tego pytania. Jeszcze nie, jeszcze dzisiaj.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: W Radiu Pogoda słuchaliśmy piosenki Biedroneczki są w kropeczki od takiego przeboju Bogdana Czyżewskiego i Danuty Rin w klimacie wiosenno-lekkim. Za chwilkę posłuchamy równie lekkiej melodyjki. To będzie piosenka zespołu The Fortunes Freedom Comes, Freedom Goes, a po Beatlemania Story Ireny Jarockiej zajmie nas troszkę poważniejsza twórczość.
3: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
19: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: Została ostatnia reklama.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.

0: Beatlemania Story, czyli taki mały hołd twórców piosenki oraz Ireny Jarockiej dla wielkiej czwórki z Liverpoolu. Za chwilkę Come Prima w wersji Reny Rolskiej, a teraz zaproszenie na wieczór do Radia Pogoda, właściwie jeszcze popołudnie, bo mowa o Alei Sław Radia Pogoda, której gościem będzie dzisiaj właściciel tego głosu. Tomasz Konieczny, bas, baryton, będzie dzisiaj gościem Tamary Pawlik-Lipskiej. Śpiewak operowy, który jak sam mówi...
1: Wybyłem bardzo szybko z kraju. Tam cała moja kariera, ona miała miejsce w zasadzie w Niemczech, potem w innych krajach. No i teraz po wielu latach wracam. Z ogromnym sentymentem oczywiście i z wielką przyjemnością.
0: A ja w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do słuchania dzisiejszego wydania Alei Sław, no bo będzie okazja, żeby poznać naszego znakomitego śpiewaka operowego, pana Tomasza Koniecznego, który od jakiegoś czasu już robi karierę za granicą, więc ta dzisiejsza Aleja Sław może być jedną z nielicznych sposobności do poznania pana Tomasza Koniecznego z takiej bardziej, że tak to ujmę, osobistej strony. Ciekawe swoją drogą, czy coś zaśpiewa. A początek Alei Sław Radia Pogoda dziś, jak zawsze o 18.00.

0: Kto zna kreskówki spod znaku królika Bugsa, pewnie wie, co to za postać ten Speedy Gonzales. Właśnie jemu jest poświęcony ten przebój Patabuna. Także nawet piosenki o myszach zdobywały kiedyś listy przebojów. I przypomina mi się tutaj też stosowna piosenka Czerwonych Gitar, oczywiście. Dzień dobry.
1: Zadaliście pytanie państwo o najtrudniejszy egzamin w życiu. Ale był takowy, był to egzamin z anatomii na Wydziale Weterynaryjnym. Ciekawostką tego egzaminu było to, że zdawaliśmy anatomię z czterech podstawowych zwierząt, czyli bydła, konia, świni i psa. Pozdrawiam.
0: No proszę, a która z tych anatomii była najtrudniejsza? Oczywiście wzajemnie pozdrawiam.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiorajutku dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
15: 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
21: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
20: Serio? Też na wysokie kwoty?
21: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca. Reklama.
14: Czas już posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda, bo mija 13, ale zaraz po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie grupy Pod Budą przy niedzieli Zabawa i Krzysztofa Krawczyka Jak minął dzień.
15: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
15: Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
16: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
17: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
16: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
15: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
18: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
15: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
19: Wczoraj przed Polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
20: Bardziej się stresowałam na Polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
15: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
21: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
15: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
11: Pogoda.
15: Wtorek z deszczowymi chmurami jedynie na północy i na zachodzie, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, około 20 w zachodnich regionach, najcieplej do 28 na Dolnym Śląsku.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry, oczywiście, że zapraszam. Wiadomości Radia Pogoda o 13:00 znamy, więc teraz posłuchamy sobie najpiękniejszych melodii zespołu Pod Budą oraz Krzysztofa Krawczyka, po czym usłyszą Państwo kolejną z opowieści o trudnym egzaminie, choć wcale nie maturalnym.

0: Krzysztof Krawczyk i jak minął dzień? To pytanie na koniec dnia, teraz mamy wczesne popołudnie jeszcze. I rozmawiamy o egzaminach. Te najcięższe wcale nie muszą się wiązać z maturami, chociaż pewnie i takie bywają. I nawet egzamin dojrzałości to wcale nie musi być matura. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ewa z Krakowa. Nie wiem, czy mieści się to w konwencji dzisiejszego programu, ale chciałam opowiedzieć o chyba najważniejszym egzaminie, który zdał mój syn i to nie była matura. W pierwszy dzień jego wakacji, właśnie tych między maturą a studiami, czyli najdłuższych w życiu, czyli powinny być najpiękniejsze, uległam wypadkowi poważnemu. Kierowca taksówki najechał na mnie, jak jechałam na rowerze, złamał mi kręgosłup, biodro. Niestety musiałam leżeć długo w gorsecie ortopedycznym. I mój syn poświęcił wtedy całe swoje wakacje, żeby się mną opiekować. I to była pomoc naprawdę z dużą troską, z dużym oddaniem, nie taka wymuszona. I do dzisiaj powtarzam mu, że ten egzamin, który wówczas zdał, to jest dla mnie ważniejszy niż wtedy ta celująco zdana matura.
0: No tak.
1: Do dzisiaj mu to powtarzam. Nawet jak mówię o tym, to ogarnia mnie wzruszenie. Egzamin, który zdał wówczas mój syn, nazwałabym prawdziwym egzaminem dojrzałości.
0: Otóż to.
1: Pozdrawiam serdecznie z Krakowa, Ewa.
0: Pozdrawiam panią, panie Ewo, i gratuluję syna. Ma pani rację, że to był prawdziwy egzamin dojrzałości, przy którym matura, to powiedzmy, okazała się ledwie sprawdzianem wiedzy. Kolejne państwa wspomnienia tych najtrudniejszych egzaminów pojawią się niebawem, a teraz posłuchajmy przeboju zespołu Morris Williams and the Zodiacs. Morris Williams podobno napisał tę piosenkę mając 15 lat. I znają ją państwo na pewno, bo z tej nagrywali potem m.in. The Hollies, The Four Seasons czy nawet Bruce Springsteen.

0: nie ma miejsca w kawiarence, śpiewał Olgierd Buczek i tutaj muszę powiedzieć, że Radio Pogoda ma pod tym względem przewagę. Miejsce przy Radio Pogoda znajdzie się zawsze i dla każdego, kto chce słuchać. Najpiękniejsze melodie Heleny Majdaniec, Rudy Ryc i Haliny Żytkowiak. 5 minut łez za chwilkę usłyszą Państwo w Radiu Pogoda, a skoro już mowa o Halinie Żytkowiak, przypominam sobie, jak pewnego razu Halina Frąckowiak pięknie opowiadała o swojej przyjaźni z Haliną Żytkowiak. I ta rozmowa jest w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl, więc kto chce, może kliknąć i posłuchać. A kolejna opowieść Haliny Frąckowiak o jednej z jej piosenek w Radiu Pogoda dziś do usłyszenia około 15.30.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek od rana na posterunku.
3: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie...
4: Nie mam pojęcia. Ja mówiłem.
3: Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
2: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama.
18: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.

0: 5 minut łez i Halina Żytkowiak w Radiu Pogoda. Za moment Adriano Celentano, a teraz wracamy do Państwa opowieści.
1: Pamiętne egzaminy maturalne. To było bardzo dawno, bo właśnie skończyłam 70 lat, ale pamiętam na maturze z rosyjskiego, napisałam maturę, oddaję tą kartkę, pani od rosyjskiego bierze mnie na bok i mówi: przepraszam cię, szybko skończyłaś, mogłabyś pójść i kupić mi papierosy?
0: Ojej.
1: Oczywiście, że poszłam. A teraz powiem, dlaczego taka była sytuacja. Przez parę lat chodziłam do fińsko-rosyjskiej szkoły, w związku z czym rosyjski był dla mnie tak łatwy jak polski. No tak. I dlatego tak szybko napisałam. Ale nie przypuszczałam, że mnie poprosi o papierosy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam i dziękuję za tę opowieść. Nie tylko nie wiedziałem, ale nawet nie przypuszczałem, że kiedyś była w naszym kraju szkoła rosyjsko-fińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panie Piotrze, chciałam się podzielić moim najtrudniejszym egzaminem.
0: Tak.
2: Otóż mając 19 lat stanęłam na ślubnym kobiercu. Tym samym to był mój najtrudniejszy egzamin, egzamin życia. Ale zdałam go na piątkę, nawet może piątkę z plusem albo szóstkę. Minęło 48 lat. Egzamin najtrudniejszy okazał się moim najlepszym wyborem. Lęka ze Wschowy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Oczywiście wzajemnie pozdrawiam i dziękuję za takie podejście do dzisiejszego tematu naszych rozmów, ale z całym szacunkiem. Wydaje mi się, że ten egzamin z życia, to on jeszcze trwa. Co oczywiście nie zmienia faktu, że z pewnością jest to pamiętny egzamin.

0: Każdy powinien go mieć, więc konika na biegunach zostawię tu w kąciku. Ale dla Państwa zaraz mam kilka kolejnych najpiękniejszych melodii. Wśród nich serdeczne życzenia Edwarda Hulewicza, Ring of Fire Johnny'ego Casha i Tango Milonga w wykonaniu Mieczysława Foga. O 14 przywita Państwa Kuba Kaleta, który dotrzyma Państwu towarzystwa dziś po południu w Radiu Pogoda, między innymi proponując termos Radia Pogoda i książkę o Stanisławie Tymie do wygrania w zabawie Ani tak, ani nie po 16. Ja zapraszam Państwa do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Reklama. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zaprasza
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
1: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
2: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda.
3: Napisz proszę chociaż krótki list.
2: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
0: Zapraszamy, Monika Tarka i
1: Halina Frąckowiak.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Reklama.
14: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne wtorkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 na poprawę humoru zaśpiewa nam Bohdan Łazuka, ale wcześniej wiadomości.
15: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym, wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
15: Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
16: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
15: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
17: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
18: I będzie dalej tanie.
17: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
15: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
18: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
19: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
20: W sumie widzę, że humory macie.
21: No, a co mam płakać?
19: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
15: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
22: Na razie pod okiem Stefano Lavariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Developresu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która dwa dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
23: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
22: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
15: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
5: Pogoda.
15: Deszczowych chmur można się dziś spodziewać się przede wszystkim na północy i na zachodzie. Od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury mogą również przejść burze. Najchłodniej dziś na północy maksymalnie 15 stopni, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
5: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
24: Dzień dobry, mamy naprawdę mnóstwo najpiękniejszych melodii do przesłuchania na antenie Radia Pogoda. W związku z tym nie traćmy czasu i niech zaśpiewa Bohdan Łazuka w Radiu Pogoda.

Ten głos, no i to bardzo charakterystyczne i klimatyczne brzmienie instrumentów klawiszowych, to rzecz jasna. Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda, 9 minut po godzinie 14. Jak pewnie Państwo wiedzą z wiadomości Radia Pogoda, dzisiaj matury z matematyki są pisane i tak pomyślałem sobie właśnie przy okazji tego dzisiejszego dnia, że matematyka to jest przedmiot, który od lat u wielu uczniów, również tych byłych uczniów, budzi lęk. Zastanawiam się dlaczego, z czego ten strach przed matematyką może wynikać. Może mają Państwo jakiś pomysł? 22 444 4004. Proszę dzwonić, a może mają Państwo jakieś właśnie osobiste historie związane z tym przedmiotem, z egzaminami z niego, niekoniecznie z egzaminem maturalnym. 22 444 4004 to jest telefon do studia Radia Pogoda, a my oczywiście mamy kolejne najpiękniejsze melodie, które już teraz zabrzmią na naszej antenie. Stenia Kozłowska w Radiu Pogoda.

0: I to jest piosenka, przy której ja zawsze uświadamiam sobie, że te letnie tygodnie są coraz bliżej. Mango Jerry w Radiu Pogoda, 17 minut po 14, a my już za chwilę opowiemy o być może najlepszym malarzu wśród reżyserów i najlepszym reżyserze wśród malarzy, a to dlatego, że dziś obchodzimy urodziny pewnego człowieka bardzo zasłużonego dla polskiej kinematografii, no i jak się okazuje również zasłużonego dla polskiej sztuki. Już za moment szczegóły, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Ta solówka na końcu dodaje zdecydowanie charakteru i klimatu tej piosence. To oczywiście Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie 14:30, a ja zaglądam tymczasem do kalendarza i okazuje się, że dzisiaj 88 lat kończy Jerzy Skolimowski, reżyser, scenarzysta, producent i aktor, przedstawiciel tak zwanej trzeciej fali polskiego kina. Jerzy Skolimowski ma na swoim koncie scenariusze m.in. do słynnych i kultowych filmów Niewinni Czarodzieje oraz Nóż w wodzie, a wyreżyserował m.in. takie obrazy jak Rysopis, Walkover, Bariera czy Ręce do góry. I co ciekawe, przed rozpoczęciem kariery filmowej próbował swoich sił jako poeta i to z powodzeniem, bo pod koniec lat 50. opublikował 2 tomiki wierszy, a niedługo potem spod jego pióra wyszły już pierwsze filmowe scenariusze. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzieli, ja nie wiedziałem jeszcze do niedawna, że Jerzy Skolimowski maluje także obrazy. W wywiadach wielokrotnie podkreśla, że może malować na, tutaj cytat, wszystkim, co znajdzie w pobliżu. A obrazy jego pędzla były wielokrotnie wystawiane zarówno u nas w kraju, jak i za granicą. I dzisiejszy jubilat jest też cały czas aktywny jako aktor. Ostatnio wystąpił w serialowym Dreszczowcu, dokładnie Porządny człowiek, który miał swoją premierę w ubiegłym roku. My oczywiście w Radiu Pogoda trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o takie rocznice, ale przede wszystkim słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Dalida i Alain Delon w Radiu Pogoda.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: Język włoski ma jakąś taką melodię w sobie, już można powiedzieć z definicji, i tym przyjemniej słucha się właśnie piosenek w tym języku śpiewanych, ale my oczywiście w Radiu Pogoda nie zapominamy też o wykonawcach naszych krajowych, rodzimych. Już za chwilę Sława Przybylska, więc proszę nigdzie nie odchodzić i proszę koniecznie pozostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A was macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wią rajutku, dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
4: Została ostatnia reklama.
20: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
21: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
20: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
21: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
20: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
21: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
20: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
21: Zapraszam.
22: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
20: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Tu Kuba Kaleta. Po 16:00 pewnie odżyje niejedno wspomnienie, a to dlatego, że na naszej antenie pojawi się Wojciech Młynarski ze swoim ponadczasowym przebojem, ale wcześniej sprawdźmy sytuację w kraju i na świecie.
11: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Dorota Wartecka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
13: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
14: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
13: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
14: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
13: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
15: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
13: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
15: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
13: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
11: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
16: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
11: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
17: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jakie jest ich dużo bardzo tutaj.
18: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
19: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
11: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Wyszki. Mackiewicz.
9: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
11: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przewieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
12: Co jest grane w Gdańsku?
20: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczął się sezon na gdańskim szlaku wodociągowym. Znów można zwiedzać zbiornik wody Stary Sobieski oraz zbiornik wody Kazimierz. Trzeci obiekt, Stara Orunia, zostanie udostępniony zwiedzającym w czerwcu po zakończeniu okresu ochronnego dla zimujących tam nietoperzy. U nas teraz haftowane opowieści. Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza w sobotę na warsztaty towarzyszące wystawie Kuzynki po igle. 50 lat hafciarskiego klubu Siedmiu Kolorów. Będzie można poznać haft kaszubski szkoły żukowskiej. Jego historię pochodzą oraz charakterystyczne motywy i kolorystykę. Warsztaty zaczynają się o 12. 7 maja zaczyna się Gdański Festiwal Muzyczny. To jeden z najważniejszych i najdłużej realizowanych projektów muzycznych w regionie Morza Bałtyckiego. Pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku. Od tego czasu w ramach festiwalu zrealizowano ponad 220 koncertów.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Pogoda.
11: Jutro na niebie więcej chmur, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Poza tym może padać przelotny deszcz, a na wschodzie i miejscami w centrum może również zagrzmieć. Na termometrach jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
10: A już niedługo kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. I oczywiście słuchamy też najpiękniejszych melodii. Już teraz Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda.
22: Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: No i chyba nie będzie wielkim zaskoczeniem, kiedy powiem, że mnie ta piosenka Franka Sinatry kojarzy się ze słynnym serialem Świat według Bandich. Takie najpiękniejsze melodie królują w Radiu Pogoda przez cały czas, 10 minut po godzinie 16, a ja w nawiązaniu do tego, że dzisiaj maturzyści pisali egzamin dojrzałości z matematyki, postanowiłem zapytać Państwa o to, dlaczego wielu uczniów boi się tego przedmiotu, boi się królowej nauk, no i zrobił nam się z tego tematu taki bardziej ogólnorozwojowy temat, bo Państwo też często dzwonią i po prostu wspominają, jak to było na swoich, na Państwa maturach, albo jakie anegdotki maturalne Państwo znają. 22 444 40 04 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Halo?
1: Witam. Dzień dobry. Nie jest to moja przygoda, jednakże mojej córki, jakkolwiek nie do końca jestem pewien, czy godzi się na opowieść. Mianowicie egzamin dojrzałości, temat języka polskiego. Co to jest ryzyko? Otóż moja córa siedzi nad tą kartką, siedzi swobodnie i wreszcie w jakimś momencie oddaje tą kartkę z adnotacją. To jest ryzyko.
0: No ja znałem jeszcze wersję z pytaniem, czym jest odwaga, no ale widocznie tak wyglądały matury kiedyś na tych starych zasadach, takie pytania były. Prawdopodobnie nie mam tak naprawdę żadnych powodów, żeby nie wierzyć w realność tej anegdotki. 12 minut po godzinie 16, 22 444 40 04 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda, a my oczywiście słuchamy najpiękniejszych melodii już teraz Wiesława Drojecka w Radiu Pogoda.

0: Bardzo lubię wracać regularnie do tej właśnie piosenki, to rzecz jasna, pod budą w Radiu Pogoda. 18 minut po 16, a już za chwilę kolejna runda konkursu Ani Tak, Ani Nie, w którym to Państwo odpowiadają na podchwytliwe pytania, nie używając dwóch zakazanych słów. A dzisiaj można wygrać książkę Tym wolałbym być psem, autorstwa Ryszarda Abrahama. No i nagrodą gwarantowaną jest termos Radia Pogoda. 22 444 4004 pod tym numerem telefonu zgłaszamy się do konkursu. Już za chwilę kolejna runda, a wcześniej posłuchamy wielkiego przeboju czerwonych gitar w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek od rana na posterunku.
3: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie...
4: Nie,
3: będzie
4: nie, nie mam pojęcia.
5: Nie.
3: No,
5: nie,
3: ja no mówiłem. Nie mam. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
2: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
17: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
21: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
20: Serio? Też na wysokie kwoty?
21: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
22: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Została ostatnia reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Ten głos jest po prostu nie do podrobienia, to rzecz jasna. Tom Jones w Radiu Pogoda, jest już prawie 16:30 i to jest dobry moment, żeby sprawdzić po pierwsze, jak państwo radzą sobie z odpowiedziami na podchwytliwe pytania. Szybko, szybkimi odpowiedziami, a po drugie, jak radzą sobie państwo z omijaniem słów, które czasem same na język się nasuwają.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu

0: termosu dorzucamy również książkę Tym wolałbym być psem. Czy wszystko jest jasne?
1: Tak, wszystko jasne.
0: Dobrze, no to ja w takim razie zadaję pierwsze pytanie i po pierwszym pytaniu uruchamiam odliczanie. Czy w tym tygodniu w Radiu Pogoda słuchamy fragmentów powieści hrabia Monte Cristo?
1: Prawda.
0: Czy w tym tygodniu bohaterką cyklu Najpiękniejsze melodie jest Hanna Banaszak?
1: Owszem.
0: Nie, niestety. Halina Frąckowiak.
1: Halina Frąckowiak, no. Tak. Przez sekundę mi przeszło przez myśl. No,
0: no pytania są podchwytliwe, ale, tak, ale termos Radia Pogoda. Tak czy inaczej do pani trafia, pani Wiolu.
1: Bardzo dziękuję. Cieszę się z tej nagrody bardzo i z tego, że miałam okazję zagrać w tym konkursie.
0: Proszę mi powiedzieć, kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiamy mojego męża w pracy i całe Radio Pogoda.
0: Super, to my bardzo dziękujemy i my również do tych pozdrowień się przyłączamy. Pani Wiolu, to ja w takim razie raz jeszcze pani gratuluję, serdecznie panią pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję i do usłyszenia.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A kolejna szansa na książkę Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama już jutro, również po godzinie 16 w kolejnej rundzie konkursu Ani tak, ani nie, a zgłaszamy się tradycyjnie dzwoniąc pod numer telefonu 22 444 4004. Już teraz słuchamy kolejnej artystki, która, no, ja mogę jej słuchać bez końca i w związku z tym za moment tutaj będę kombinować na pewno przy potencjometrze Zdzisława Sośnicka już teraz w Radiu Pogoda.

0: I to jest piosenka, która mnie kojarzy się zawsze z dzieciństwem. To Bogusław Mec, oczywiście najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Mamy 20 minut do 17, a już za chwilę posłuchamy utworu oczywiście, to chciałem powiedzieć, który w wersji oryginalnej nagrał duet, który to nazywał się The Regents, a 4 lata później panowie z zespołu Beach Boys postanowili odświeżyć trochę tę wersję i umieścić ją na swojej, swoją drogą bardzo dobrej, 10. płycie studyjnej Beach Boys Party, czyli już za moment przeniesiemy się do połowy lat 60., trochę posurfujemy na falach oceanu, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Reklama.
19: Drogowskaz Radia Pogoda.
20: Pierwsze wiosenne burze mogą się pojawić dziś między innymi w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, a jutro praktycznie wszędzie przelotny słaby deszcz i możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Tu też będzie jutro najcieplej, bo do 27 stopni. A teraz uwaga, w województwie kujawsko-pomorskim na krajowej 67 na odcinku Lipno-Włocławek. Zderzenie osobówki z motorowerem. Droga może być jeszcze częściowo zablokowana.

Yeah.

0: czego się boję.
1: Autopromocja.
2: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
3: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
4: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
5: Napisz proszę, chociaż krótki list.
4: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
2: Zapraszamy Monika Tarka i
3: Halina Frąckowiak.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zaprasza
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
4: Została ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Reklama.
13: Tu Kuba Kaleta. Po 17 posłuchamy niesamowitego głosu Eleni, ale sprawdźmy jeszcze, czy jesteśmy na bieżąco z najważniejszymi informacjami.
14: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak. Czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
15: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
14: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
16: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce z rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
14: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
17: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
18: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
14: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
19: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
14: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
20: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
21: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
20: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
14: Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar. Relacje Warszawa-Hel Warszawa będzie kursował do końca września.
12: Pogoda.
14: Najwięcej przejaśnień jutro na Podkarpaciu, w pozostałych regionach więcej chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie i miejscami w centrum. A termometry pokażą jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
12: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
13: Dzień dobry, już niebawem ktoś z Państwa zostanie honorowym członkiem Klubu Pogodnych Ludzi. Będziemy również rozmawiali o maturach na antenie Radia Pogoda, więc proszę koniecznie z nami zostać, tym bardziej, że będą nam towarzyszyły najpiękniejsze melodie. Już teraz na niezapomniany przebój Eleni w Radiu Pogoda.

0: Taką przyjemną i rozbudzającą wyobraźnię bossanowę zaserwowała nam Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 17, a ja przypominam, że dzisiaj pytam Państwa o matury, zarówno te z matematyki, w ogóle sprawdziany z matematyki i w ogóle samą matematykę, ale także o właśnie egzamin dojrzałości i no, Państwo mają mnóstwo anegdotek, którymi bardzo chętnie się dzielą z innymi słuchaczami, to jest bardzo miłe. 22 444 40 04, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałbym się odnieść do matury. W roku 1975 zdawałem ją, czyli 51 lat temu. I jako przedmiot dodatkowy miałem geografię gospodarczą Polski. Jako że dyrektor szkoły to był zespół szkół górniczo-gazowniczych, nie bardzo chciał powołać komisję dla trzech uczni. Zrobił wszystko, żebyśmy tego egzaminu raczej nie wybierali. No uparłem się, więc było nas trzech, dwóch pierwszych oblało. Przyszła kolej na mnie. Trzy pytania, które wylosowałem. Pierwsze z nich brzmiało: liczba ludności w Polsce, jej rozmieszczenie, więc odpowiedziałem, że Polska liczy 34 miliony ludzi. Dyrektor mówi: błąd. Rocznik statystyczny podaje 33 500. A ja wiem, że wczoraj akurat w dzienniku telewizyjnym podawano, że urodził się 34-milionowy obywatel i jest to dziewczynka. Wyciągnął z torby gazetę, popatrzył, rzeczywiście na pierwszej stronie była taka informacja. Mówi: piątka, z reszty pytań jesteś zwolniony. I to taki miły akcent, który pamiętam od 50 lat. Pozdrawiam, Jerzy.
0: Bardzo dziękuję za tę świetną historię, panie Jerzy. No, okazuje się, że warto być na bieżąco po prostu z tym, co się dzieje na świecie. I to jest hasło cały czas aktualne od wielu lat. Numer telefonu do studia Radia Pogoda to 22 444 40 04, a my oczywiście w Radiu Pogoda podczas tego wtorkowego popołudnia słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz zrobi się o kilka stopni cieplej, na pewno. Bobby Hebb już teraz w Radiu Pogoda. Sunny.

Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.

0: Barbara Rylska śpiewała o mandolinie, a swoją drogą to jest instrument, który kilka razy zapisał się w historii muzyki rockowej również, bo kilka znanych przebojów powstało właśnie z wykorzystaniem tego trochę egzotycznego instrumentu i wcale nie takiego oczywistego. W Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii podczas tego wtorkowego popołudnia, 20 minut po godzinie 5, już za chwilę. Taka piosenka, do której ja mam słabość i podejrzewam, że nie jestem sam, bo to będzie piękny duet. Irena Jarocka i Marian Zacharewicz. To już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: I proszę sobie wyobrazić, że z tą właśnie piosenką Lulu wygrała konkurs piosenki Eurowizji w 1969 roku. Takie właśnie najpiękniejsze melodie przypominamy regularnie w Radiu Pogoda. Za 3 minuty będzie 17:30, to jest dobry moment, żeby Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda powiększył się o kolejnego członka.
1: Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry Pani Elżbieto, Kuba Kaleta z Radia Pogoda z tej strony.
2: Dzień dobry.
0: Proszę mi powiedzieć, dlaczego powinna Pani trafić do Klubu Pogodnych Ludzi?
2: Przede wszystkim, bo jestem pogodna, to prosta odpowiedź. A po drugie, no jestem osobą bardzo radosną, wesołą, tańczącą, tak jak napisałam. Sprzątam, tańczę, śpiewam z Wami piosenki, które znam. Pomagam ludziom, no po prostu zawsze do przodu, nigdy się nie oglądam za siebie.
0: A napisała również Pani, że ma Pani kontakt z maluchami w przedszkolu.
2: Tak, oczywiście, jako emerytka pracuję jeszcze w przedszkolu, właśnie jadę do pracy.
0: O.
2: Właśnie jadę do pracy, tak, to jest taka świetlica. No nie miałam do tej pory takiego doświadczenia, ale od roku mam. Jadę do pracy, to jest świetlica, gdzie przyprowadzają wszystkie maluszki z całego przedszkola. Panie, a ja później się nimi opiekuję i czekamy razem na rodziców, więc się z nimi bawię, z nimi czytam książki i różne wymyślamy zabawy.
0: To trzeba mieć mnóstwo energii, żeby się z tymi maluchami móc, no pewnie też czasem nad nimi zapanować, prawda, jak za bardzo tam brykają.
2: Oj tak, to trzeba mieć energii. Przyznam Panu, że te 2,5-3 godziny, bo tyle tylko pracuję, albo aż tyle, to przychodzę do domu bardzo zmęczona, ale powiem Panu, że jak jadę i wchodzę tam, to dają mi taką pozytywną energię, tyle mi dają radości, takiego czegoś, co mnie nakręca po prostu, a już mam swoje 70 lat. Także jestem już taką starszą bardzo panią, ale ciągle w duszy młodą.
0: Super, bardzo miło mi to słyszeć. Pani Elżbieto, no powiem Pani, że inaczej być nie może, jak oczywiście zostaje Pani przyjęta do Klubu Pogodnych Ludzi. Do Pani wędruje legitymacja klubowa oraz przypinka Radia Pogoda.
1: Witaj w klubie.
0: Mam nadzieję, że będzie Pani nosić obie te rzeczy z dumą.
2: Ależ oczywiście, ja jestem słuchaczem Radia Pogoda prawie od początku.
0: O, świetnie.
2: Więc namówiłam już parę osób do tego, żeby słuchały te osoby. Nawet mam na Podkarpaciu, tam nie ma zasięgu. I moja znajoma też słucha, ale tylko przez telefon, bo inaczej nie ma możliwości przez radio słuchać Radia Pogoda i czekam, aż zasięg się zwiększy. Żeby radio można Pogoda było słuchać właśnie tam, w tych małych, dalekich, odległych od Warszawy miejscowościach, bo ja mieszkam pod Warszawą, niedaleko.
0: Pani Elżbieto,

To są właśnie nieśmiertelne przeboje. To Zbigniew Wodecki, rzecz jasna, w Radiu Pogoda. To ja już teraz mogę Państwu zdradzić, że temu artyście na pewno jutro przez cały dzień będziemy regularnie poświęcać czas i będziemy słuchać jego piosenek, dlatego że jutro, no, obchodzimy dość istotną rocznicę związaną właśnie z nim. A znacznie wcześniej, bo po godzinie 18 zapraszam Państwa na audycję Aleja Sław w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej, która będzie gościć w studiu Radia Pogoda Tomasza Koniecznego, śpiewaka operowego, operującego basem, barytonem. To już po godzinie 18 w audycji Aleja Sław. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone wtorkowe popołudnie i słyszymy się jutro od godziny 14. A dzisiaj jeszcze oczywiście mnóstwo niezapomnianych, najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Kanter spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
3: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher.
2: Opowiemy, jak Twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów.
3: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
2: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
4: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Dziś dość ciepło w większości regionów, jutro nieco większe różnice w temperaturze, bo od 10 stopni w północnej Polsce, w centrum około 20 do 27 na Podkarpaciu i jutro nieco więcej chmur, możliwy przelotny deszcz i burze mogą zaskoczyć kierowców w wielu regionach. Dziś, jeśli zagrzmi, to przede wszystkim od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
12: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
12: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
13: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
14: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
13: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
12: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
15: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
12: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
16: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
12: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski zaprasza. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. Kostiuk przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku.
0: Pogoda.
12: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie śpiewak operowy. Absolutnie chyba najsłynniejszy polski bas baryton. Ale czy właściwie polski? Tomasz Konieczny wystąpił chyba na wszystkich najważniejszych scenach operowych świata. No i świat zachwyca się nim nie od dziś. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę. Zaczynamy dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani róż. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: 97 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a ze mną w studiu Tomasz Konieczny, witam.
2: Witam, witam Panią i witam Państwa.
1: Aktor, śpiewak przede wszystkim, ale tak zaczęłam od słowa aktor, bo debiut miał Pan, mówiąc młodzieżowym językiem, gruby na ekranie. Jak to się dzieje, że kończy się szkołę aktorską i ma się taki debiut?
2: No ja miałem porządny. Porządny był. Znaczy, spotkanie było porządne nawet nie porządne, tylko wspaniałym artystą, bo chodziło o Andrzeja Wajdę.
1: Tak.
2: Ja ten debiut nawet miałem nie po zakończeniu studiów, tylko jeszcze w trakcie studiów był ten film kręcony. No cóż, tak się złożyło i jeszcze do tego otrzymałem ogromną wtedy niespodziankę, prezent od Andrzeja Wajdy, ponieważ on chciał wykorzystać mój wizerunek, mnie, jako Zbyszka Cybulskiego, prawda? Czyli chciał, żebym zagrał Maćka Chełmickiego z filmu Popiół i Diament, legendarnego filmu, gdzie Zbyszek Cybulski rozpoczął swoją ogromną karierę tym właśnie filmem, postacią Maćka Chełmickiego. Ja wtedy zgłębiłem cały życiorys Zbyszka Cybulskiego od początku do końca i to była ta właśnie ogromna korzyść. No i druga korzyść, która pozostała mi po tym spotkaniu z Andrzejem Wajdą, to była wieloletnia korespondencja listowa. Mam te listy, przechowuję jak relikwie, napisane odręcznie przez Andrzeja Wajdę, który zawsze odpisywał na listy. Czasami chwilę trzeba było zaczekać, ale zawsze odpisywał. Ja poczytuję sobie za ogromny zaszczyt, że mam taką korespondencję.
1: Mm-hmm. No to jak to się stało? Tutaj aktorsko zaczynał pan naprawdę z wysokiego C, mówiąc muzycznie. To jak to się stało, że jednak ta muzyka wygrała i że jednak chyba częściej słyszymy pana niż oglądamy na ekranie?
2: No, z ekranem jakby skończyłem już, chyba że jest to ekran Met HD albo jakiegoś innego portalu streamingowego, który nasze opery, nasze spektakle gdzieś tam emituje. Ja zrobiłem tak naprawdę wszystko, żeby tym śpiewakiem nie zostać i ten zawód jednak mnie wybrał i kazał mi los pozostać przy tym zawodzie. Pojechałem na studia do Niemiec, na stypendium do Drezna, żeby wykluczyć możliwość zostania śpiewakiem operowym. No i tak się złożyło, że już w trzecim miesiącu pobytu na tych studiach, na tym stypendium w Dreźnie zgłosiła się do mnie opera w Lipsku. Ja pojechałem na przesłuchanie i otrzymałem jedną z głównych ról w Prodanej Neweście Smetany. No i tak już zostało. To było na początku oczywiście karkołomne, bo głos był gdzieś tam kształcony osobno, ta moja technika aktorska osobno. Mhm. Technika aktorska była realizowana, była kształcona pod kątem filmu, czyli bardzo niewielkie takie poruszenia, spojrzenia, jakieś takie rzeczy, a tu na scenie operowej trzeba wykonać duży gest.
1: Mm-hmm.
2: No i to był pierwsza bolączka, pierwszy taki element, z którym musiałem się zmagać na początku mojej kariery.
1: Co jeszcze pojawiało się po drodze? O tym wszystkim porozmawiamy dosłownie za parę chwil. Tomasz Konieczny jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
0: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: Słuchają Państwo programu Ale Jasław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Konieczny, polski basbaryton, śpiewak operowy, który swoją przygodę ze sceną zaczynał od aktorstwa, ale bardzo szybko okazało się, że jednak śpiew to jest to, co płynie mu w żyłach.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.
2: I tak spokojnie, powolutku rozwijałem sobie te nowe środki wyrazu. Po Lipsku była Lubeka, tam już śpiewałem same główne role. Potem po Lubece był Mannheim, również same główne role. I potem Düsseldorf jako taki teatr stały, a potem już zostałem wolnym strzelcem tak zwanym, z dużym debiutem w Operze Wiedeńskiej i konsekwencjami tego debiutu, bo to się rozpoczęła wtedy rzeczywiście światowa kariera. No i tak zostało. A co do aktorstwa, to proszę mi wierzyć, ja pewnie nie byłbym aktorem, gdyby nie fakt, że byłem po prostu przez mamę posłany rok wcześniej do szkoły. Ja chciałem studiować reżyserię jako młody człowiek i zdawałem sobie sprawę po kilku tam konsultacjach na Wydziale Reżyserii Teatralnej, że po pierwsze nikt mnie z Łodzi do Krakowa ani do Warszawy na reżyserię teatralną nie przyjmie, a po drugie, że jestem za młody, że jestem zbyt, że tak powiem, młodym człowiekiem, żeby studiować reżyserię. No wymyśliłem sobie aktorstwo i rzeczywiście to aktorstwo ukończyłem. Zagrałem kilka fajnych ról w różnych produkcjach teatralnych, ale również w produkcjach teatru telewizji. Mhm. W filmie u Andrzeja Wajdy jeszcze kilka było innych filmów, jakiś tam epizod w Ogniem Mieczem i takie tam różne historie, z których teraz po latach, jak gdzieś tam spotykamy się z znajomymi, to sobie żartujemy, czy cytujemy, czy puszczamy. Nawet ostatnio jakiś kolega puścił mi film, którego nie widziałem nigdy. To był film, w którym grałem chyba świadka na ślubie. Nie wiem, czy to nie była ekstradycja. Nie ekstradycja. Nie wiem, w każdym razie są też takie materiały, których pewnie nigdy jeszcze nawet w życiu nie widziałem. I czy ja żałuję, bo pewnie takie pytanie też by pani postawiła, tego, czy robię teraz to, co robię. No nie żałuję, dlatego, że na scenie operowej mam do czynienia z dużo większą wyrazistością, możliwością interpretacji, z dodatkowym elementem, jakim jest muzyka. Ten mój gest szeroki, ja bardzo go lubię, ja używam go chętnie. Czuję się na scenie operowej rzeczywiście jak ryba w wodzie.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był.

jest. Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Możliwe wciąż utrudnienia i kierowanie ruchem przez policję po śmiertelnym wypadku na Krajowej 67 w Krzyżówkach na Kujawach. Zderzyły się tam osobówka i motorower. Jedna osoba nie żyje. Bez poszkodowanych na szczęście na Dolnośląskiej S8C, gdzie niedaleko węzła Szczodrów ciężarówka wpadła do rowu. Ruch w stronę Wrocławia tylko lewym pasem.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja cały czas jakby zastanawiam się i o to chyba chciałabym dopytać, bo powiedział pan, że pojechał pan wykluczyć to, że pan będzie śpiewał na scenie operowej. Co to znaczy? Dlaczego wykluczyć?
2: No bo mnie się opera w Polsce nie podobała. Aha. Ja wszedłem do Teatru Wielkiego, czy to było w Łodzi, czy to było w Warszawie, i jako młody aktor, taki nowocześnie nastawiony do życia i do tej sztuki, którą chcę uprawiać, po prostu w pąsach wychodziłem ze wstydu, bo oni tam stali na tej scenie, duzi ludzie, tacy rozbudowani, już nie chcę mówić, używać innych sformułowań, statyczni, nic nie robiący, to było po prostu, był obciach. Tak ja to odbierałem przynajmniej wtedy, może młody, głupi, prawda? Jedyna opera, która mi się tak naprawdę podobała, to był Ubu Rex, Król Ubu w Teatrze Wielkim w Łodzi, opera Krzysztofa Pendereckiego z wspaniałą scenografią i reżyserią Starowiejski to robił. I to był właśnie ten moment, gdzie pomyślałem sobie tak, a kurczę, to może jednak coś być ciekawego. No a potem po wyjeździe do Niemiec, jak już tam pojechałem, żeby właśnie wykluczyć tę możliwość bycia śpiewakiem, bo ja byłem takim pokornym cielem, co dwie matki z się, jak już zacząłem gdzieś tam się uczyć śpiewu w Polsce, bo się zacząłem rzeczywiście dość wcześnie, no to mówię, to muszę przynajmniej być pewien, że to nie jest dla mnie. A mówiło mi kilka osób, między innymi mój pierwszy nauczyciel śpiewu, Edward Kamiński, mówił mi: ja wiem, że ty kochasz teatr, ale i tak na życie będziesz zarabiał śpiewaniem. Ja mówię tak, jedzie mi tu czołg, tak. No więc pojechałem do tego Drezna na stypendium, żeby po prostu mieć to odhaczone, albo żeby nie pluć sobie w brodę, że tego nie zrobiłem, prawda? I tak jak mówię, po 3 miesiącach, no... Tak się złożyło, że był pierwszy angaż, potem był drugi angaż, potem był angaż na stałe, potem były kolejne angaże, potem się okazało, że jestem w ogóle głosem wagnerowskim, co mnie już totalnie zaskoczyło, bo to była jakby zupełnie dla mnie obca, zresztą nie mówiłem wtedy po niemiecku, dopiero się uczyłem. No i tak już zostało, znaczy zacząłem potem, będąc w Lubece, zacząłem się uczyć partii Oresta w Elektrze, to była moja pierwsza niemiecka partia, a potem kolejnych partii i okazało się, że no Wagner chce koniecznie chcę Wagnera. Podoba mi się to. Podoba mi się również sposób narracji, jaką prowadzi, to jeżeli chodzi o muzykę i jeżeli chodzi o słowa, Ryszard Wagner w swoich utworach. Odkryłem też Ryszarda Straussa właśnie dzięki Elektrze. I tak już to zostało. Znaczy zacząłem drążyć, zacząłem się uczyć Wotana. Potem zmieniłem ten teatr na teatr w Mannheim, Narodowy Teatr w Mannheim, który już grał bardzo dużo Wagnera, między innymi Tristana, mojego pierwszego, zaśpiewałem właśnie w Mannheim. Jeszcze wtedy nie w postaci Gorvenala, którą teraz kreowałem w Metropolitan Opera czy w Barcelonie, tylko w postaci Króla Marka, czyli w basowej partii.
1: A ten piękny, głęboki głos, który państwo słyszą, należy do Tomasza Koniecznego, polskiego śpiewaka operowego, który dzisiaj jest gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

kon wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie...
3: Nie, ja mówiłem.
2: Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
0: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Została ostatnia reklama.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
15: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
15: Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gruźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
16: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
17: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
18: Ale w sumie widzę, że humory macie.
19: No, a co mam płakać?
17: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
15: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
3: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
15: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Londynie zagrają oto Arsenal i Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie padł remis 1-1. Początek meczu na Emirates o 21:00. Los Angeles Lakers, rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej Ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy.
0: Pogoda.
15: Spora rozpiętość temperatur jutro. Na północy zaledwie do 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet do 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, miejscami także możliwe burze.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam serdecznie w tej godzinie naszego spotkania, a przypominam, że dzisiaj moim gościem jest Tomasz Konieczny, śpiewak operowy, który zawojował chyba wszystkie sceny operowe na świecie. Śpiewak operowy, który również w Polsce postanowił wrócić do tradycji festiwalu operowego w bardzo wyjątkowym miejscu. Rozmawiamy o tym dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę, a najlepiej do 21:00. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry ponownie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM.
1: Dziś gościem Ale i Sław Radia Pogoda jest Tomasz Konieczny. Wielu mówi o nim jako o wspaniałym głosie wagnerowskim. Wielu kojarzy go też jako wykonawcę partii Wotana. No i o tej drodze, między innymi do tego, jak Tomasz Konieczny stał się Wotanem, dzisiaj w Radiu Pogoda rozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Potem był Parsifal, w którym pozwolono mi najpierw śpiewać taką mniejszą rolę Titurella, a potem już Amfortasa. No i potem był Wotan. Już pierwszy Wotan był w wieku 29 lat. Wotan to jest taka partia mamucia, jedna z najdłuższych partii w ogóle w historii literatury, najpoważniejsza. W tej chwili Wotan jest dla mnie jak członek mojej rodziny. Zaśpiewałem Wotana w Walkirii w 21 różnych produkcjach operowych, więc jestem troszeczkę takim weteranem, jeżeli chodzi o ten repertuar i te partie. Oczywiście ja nie mówię, że zaśpiewałem wszystko, czy wszystko mi się udało osiągnąć. Są jeszcze pewne elementy, które gdzieś tam chciałbym dołączyć do tego mojego kalejdoskopu. Ale bardzo dużo już z tego zrealizowałem. Bardzo, bardzo wiele. W tej chwili w zasadzie bawię się nowymi interpretacjami, nowymi możliwościami, jakie mogą się pojawić przy kolejnych produkcjach. Tak też zresztą było z Pierścieniem Nibelunga, bo przecież tych produkcji bardzo, bardzo wiele i w każdej produkcji można było wypróbować troszeczkę coś innego, inną troszeczkę interpretację. Zawód jest ciekawy, jest generalnie takim zawodem, który się w zasadzie nie nudzi. Nawet jak mamy powtórzenie tych, no w tej chwili w Metropolitan Opera śpiewaliśmy 7 spektakli plus jeden dodany przez dyrektora, dlatego, że to było tak dobrze sprzedane wszystko. I muszę powiedzieć, że to wcale nie zmęczyło mnie, czy nie spowodowało jakiejś takiej nudy, jakiegoś zniechęcenia. Przeciwnie, właśnie z każdym spektaklem gdzieś tam coś nowego się pojawiało i no jestem bardzo zadowolony, że mam te dwie serie Tristana i Izoldy w tej chwili za sobą. Ja bardzo lubię śpiewać partię Gorvenala w Tristanie. To jest taki współczujący przyjaciel Tristana, który próbuje go w trzecim akcie za wszelką cenę ratować w jego agonii. Cierpi razem z tym Tristanem i dlatego lubię te partie śpiewać. Są niektóre partie, których nie lubię, mniej lubię, a tego Gorvenala bardzo, bardzo lubię śpiewać.
1: Mhm. A czy to jest tak, że jak już pan zaśpiewa daną operę wiele razy, daną partię, to jeszcze ją pan lubi, czy już pan sobie myśli o tym, że kurczę, już bym mógł tego jednak nie śpiewać?
2: To wszystko zależy od tego, jaka to jest partia. No, są takie partie, których generalnie nie lubię śpiewać, czy nie lubiłem nigdy, albo się do nich zraziłem. Do takich partii właśnie należy Teleramunt w Lohengrinie. Ja miałem bardzo dobry debiut w Dreźnie, potem były spektakle w Paryżu i potem było gdzieś Bayreuth. I to Bayreuth bardzo mnie sparzyło w tej roli. Ja nie lubiłem tej produkcji, nie czułem się dobrze i od tamtego czasu w zasadzie nie śpiewam tej partii. Znaczy zdarza mi się gdzieś tam pojedyncze spektakle zaśpiewać, ale nie jest to moja ulubiona partia. Podobną partią jest na przykład Pizarro w Fidelio Beethovena. To również jest taka partia, którą ja traktuję jako troszeczkę, no, coś komercyjnego, prawda? Coś, co robię, no bo to jest mój zawód. Alberysia, na przykład Alberyka w Pierścieniu Nibelunga też już od paru ładnych lat nie śpiewam. Ostatni mój występ w tej partii, pożegnanie z tą partią było w 2019 roku w Metropolitan Opera. Zresztą to był ogromny sukces, który potem zaowocował wieloma angażami w Met. I tego też nie śpiewam. To jest też już jakby pozostawiam poza sobą. Ale takie partie jak Wotan, na przykład Borys Godunow, którego ostatnio śpiewałem, czy właśnie Gorvenal. To są partie, które absolutnie jestem ciekawy nowego rozdania, nowej propozycji, nowej interpretacji. Czasami się oczywiście zrzymam, jak mamy do czynienia z jakąś taką zupełnie odlecianą reżyserią, albo taką reżyserią, która nie stawia na pierwszym miejscu dzieła, tylko właśnie gdzieś tam jakieś przemyślenia reżysera, to wtedy się zrzymam mocno. A tak to po prostu lubię to, lubię powtarzać. To jest powtarzalność, to jest też część tego zawodu. Mhm. To jest bardzo ważny element pracy w tym zawodzie.
1: Jakie to jest uczucie, gdy wychodzi się na scenę? Nie dość, że tyle ludzi jest przed panem, to jeszcze cała orkiestra obok, bardziej z tyłu. Nie ogarnia jakaś panika wręcz?
2: No nie, to było ciekawe, bo w zasadzie od początku mojej kariery ja nigdy nie miałem poczucia właśnie jakiegoś problemu. Chociaż z wiekiem przychodzi pewna refleksja i rzeczywiście z wiekiem ta trema jest coraz większa. To jest mnie niesamowite. Troszeczkę pozbawione takiego racjonalnego pomysłu, czy dlaczego tak jest. No ale tak jest. No, może człowiek się czuje coraz bardziej odpowiedzialny za to, co robi. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Trema jest nieodłącznym elementem tego zawodu. Tego się nie da opanować, ale na pewno nie jest to trema przed tłumami. Tak bym tego nie nazwał. To jest trema bardziej przed tym, żeby nie zrobić czegoś niedobrego, prawda? Żeby się nie zbłaźnić gdzieś tam. To z tym się bardziej wiąże. Poza tym w miarę lat ja rzeczywiście coraz bardziej chyba zdaję sobie sprawę z problematyki czy trudności poszczególnych partii, które już wcześniej śpiewałem i które śpiewam. Jestem coraz bardziej świadomy i to też powoduje takie spojrzenie inne troszeczkę na tę problematykę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Opera, śpiew operowy i Tomasz Konieczny. Absolutna gwiazda polska na międzynarodowej scenie operowej. Dzisiaj gości Walei Sław, Radia Pogoda. Tomasz Konieczny występował chyba już absolutnie wszędzie. Tak sobie myślę. Zapraszam na kolejną część naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mówi pan, że jest pan jakby coraz bardziej świadomy i zastanawiam się tutaj trochę w kontekście głosu. Czy pan też na przykład zauważa, że pański głos się zmienia?
3: Głos się zmienia rzeczywiście całe życie. No, głos ludzki to jest część naszego ciała, czyli to ciało się zmienia, jak wiemy, w ciągu życia. Aczkolwiek głos jest takim organem, który bardzo mało się zmienia, jeżeli chodzi o takie brzmienie. Natomiast to, co ja czuję, to czuję różne sposoby potraktowania tego głosu, czy głos inaczej się we mnie układa, czy no też w miarę rozwoju technicznego, czyli zdobywania kolejnych stopni tamtego rozwoju technicznego, tego warsztatu, no też ma się inny jakby, to obciążenie głosu jest inne, no jak to, o ile na początku to wszystko idzie tak na żywioł, po prostu człowiek chce wszystko wyśpiewać i produkuje się tym głosem w pełni cały czas i potem może się nie zdziera, ale no, może jest to po prostu na 100%, prawda? Człowiek chce na 100% się zaprezentować, no i potem musi odpoczywać. Oczywiście ta regeneracja w młodym wieku też następuje dużo szybciej niż jak człowiek już parę lat ma. A teraz, jak jestem w moim wieku, no to ja już widzę, że gdzie tylko można, to staram się oszczędzać, prawda? Oczywiście są bardzo ważne elementy partii, które trzeba wyeksponować, ale tam, gdzie można coś ciszej zaśpiewać, czy powiedzieć wręcz, tak recytować, to robię. To jest bardzo ważne również w utworach Wagnera, bo utwory Wagnera są po części pewną melorecytacją.
2: Powiedział pan, że trochę jakby to Wagner pana wybrał. To trzeba mieć odpowiednie warunki również głosowe, żeby właśnie spełniać się w tej interpretacji? Czy to jednak jest taka cecha osobowościowa, że to jednak pan poczuł tę muzykę i dlatego panu tak świetnie idzie?
3: No to są obydwie te sprawy. Mianowicie, żeby śpiewać Wagnera, trzeba mieć rzeczywiście odpowiedni rodzaj głosu. No i Wagner sam przecież pisał na różne rodzaje głosów. Napisał na bas barytona, pisał na tenora, pisał na wysoki sopran, pisał na niski sopran, dramatyczny, mniej dramatyczny. Także to rozróżnienie następuje już tak samo z siebie, prawda? W stosunku do poszczególnych partii. No to, co wyróżnia głosy tak zwane wagnerowskie, to jest z pewnością wolumen, albo pewien zespół alikwotów, czyli takich składowych głosu, które pozwalają temu głosowi być ponad orkiestrą. Pozwalają się jakby, mówi się, ja nie lubię tego określenia, przebić się przez orkiestrę, bo to w ogóle nie chodzi o przebijanie, ani gdzieś tam tłoczenie się z tą orkiestrą, ani przepychanie. Chodzi o to, że ten głos istnieje, pomimo całego składu orkiestrowego, dużego nawet, ten głos po prostu jest w stanie być obecny. I to jest rzeczywiście pewien, to się wiąże z organiką, z organicznością tego, bardzo jest to indywidualna cecha. To jest na pewno jedna sprawa. Druga sprawa to jest takie zamiłowanie do właśnie melorecytacji, czy do gotowość do zrozumienia tego tekstu w pełni. Bo nie da się Wagnera śpiewać, nie rozumiejąc, o co chodzi. To tak jakby się grało Hamleta i po prostu mówiło się być albo nie być, to jest pytanie i po prostu nie robiło się z tym nic, nie rozumiało się tego tekstu, to trzeba rozumieć. To musi być zrozumiałe i rzeczywiście Wagner też wymaga w wielu swoich partiach bardzo ścisłej, może nie ścisłej nawet, tylko bardzo precyzyjnej interpretacji. Są takie partie, które w ogóle żyją z interpretacji, dlatego taka partia jak partia Wotana jest bardzo dyskutowaną partią, bo Wotan potrafi być śpiewany bardzo różnie przez bardzo różnych śpiewaków. I to w historii tego utworu na przestrzeni tych 150 lat, bo tyle minęło od prapremiery Pierścienia Nibelunga, byli bardzo różni koledzy, bardzo różnie Wotana śpiewający. Nawet są takie opracowania, gdzie jest mowa o tym, że partia Wotana żyje z interpretacji śpiewaka.
0: i do Wotana, i do różnych interpretacji operowych i nie tylko. Wrócimy jeszcze dzisiaj w rozmowie z Tomaszem Koniecznym w Alei Sław Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zastanawiałam się, dlaczego pan zdecydował się na to, żeby włożyć tyle energii i zaangażowania w to, żeby taki festiwal jak Baltic Opera Festival w Polsce powstał?
2: No, festiwal narodził się z pobudek bardzo ideowych w pandemii, czyli w roku 2020. Pozbawiono nas pracy. Ja szukałem wtedy usilnie możliwości organizacji występów, nie tylko dla mnie, tylko dla w ogóle kolegów freelancerów. Mhm. Myśmy po prostu zostali pozbawieni takich podstawowych praw, prawda, które były nam przynależne, a też nikt nie wpadł na pomysł, żeby w jakiś sposób jednak rekompensować te straty poniesione. Straty były ogromne. Mhm. I ja wtedy szukałem tych możliwości, a skontaktował się ze mną niejaki kolega Peter Svensson, tenor wagnerowski, niestety świętej pamięci już w tej chwili, który miał taką ambicję, żeby zorganizować festiwal wagnerowski na granicy austriacko-czeskiej. Rzeczywiście on doprowadził do tego, a na festiwalu wystąpili bardzo renomowani artyści. Potem zaczęły się problemy, bo się okazało, że tam nie ma żadnych pieniędzy, nie ma funduszy, więc z tej pomocy artystom, freelancerom zrobił się no taki benefis mimowolny, gdzie ci artyści nic nie zyskali na tym, jeżeli chodzi o te sprawy egzystencjalne. Ja wspominam miło to wszystko, co tam się wydarzyło. Ja wtedy pomyślałem sobie, myśmy występowali w takim betonowym amfiteatrze na granicy czesko-austriackiej w Mikulowie. Mhm. Miejscu kompletnie nie nadającym się do grania opery. I pomyślałem sobie, mój Boże, i tutaj można zrobić coś takiego, można dwa razy zagrać Latającego Lendera, dwa razy Tristana, a my mamy Operę Leśną. Miejsce, które było dedykowane graniu opery od 1909 roku. To miejsce jest wspaniale wyremontowane 2010-2012, zadaszone w tej chwili, więc tym bardziej to ryzyko pokazania tam tych tytułów nie jest jakieś bardzo duże. Myśmy rok temu mieli drobny deszcz w Salome i z powodzeniem udał się ten spektakl, można było go grać. I my tam opery nie pokazujemy, więc zacząłem działać, zacząłem się kontaktować z decydentami. Najpierw próbowałem w Trójmieście z władzami lokalnymi, tam niestety nie było żadnego zainteresowania, boleję nad tym, więc udałem się do Ministerstwa Kultury i zacząłem rozmawiać z urzędnikami w Ministerstwie Kultury i rzeczywiście okazało się, że jest duże zainteresowanie, że jest chęć, szczególnie ze strony ówczesnego wiceministra kultury, który pochodził z Gdańska i który jest melomanem i wagnerianinem do tego, jak się okazało, potem. Mhm. I on wręcz mówił, mowa tutaj o Jarosławie Selinie, że panie Tomaszu, pan mi z nieba spadł, bo ja chciałem od dawna ten festiwal zrealizować. Więc to nie była moja opcja polityczna, muszę to jasno powiedzieć. Natomiast jak ja się czegoś zabieram się za coś, to jakby, to podobnie jak z tym śpiewaniem, prawda? To nie spocznę, dopóki nie wypróbuję wszystkich możliwości. Dopiero potem odłożę to ewentualnie. Więc rzeczywiście tam to, co zadeklarowało ministerstwo wówczas, to wszystko zostało spełnione, aczkolwiek nie w roku 2021. Mhm. Zaczęliśmy pracę nad festiwalem 2023. Organizację nad festiwalem przejęła Opera Bałtycka. Myśmy doprowadzili do tego, żeby Opera Bałtycka była instytucją współprowadzoną przez Skarb Państwa, co było oczekiwanym faktem przez Operę Bałtycką i przez Urząd Marszałkowski. No i zaczęliśmy ten festiwal realizować. Festiwal oczywiście wiąże się z ogromnym nakładem środków finansowych, ale również ludzkich. I ja muszę powiedzieć szczerze, że w tej chwili te 4 lata, ja w zasadzie nie ma miesiąca, kiedy nie chciałbym rzucić po prostu papierami i już więcej tego nie robić. Tak jest trudno. Tutaj chodzi szczególnie o

0: pozyskiwanie środków finansowych. Wiadomo, że kultura w naszej części świata no, jest utrzymywana przez państwo, przez środki publiczne. I tutaj mówię, no, ogromny szacunek dla Orlenu, który postanowił nas wspierać w perspektywie trzyletniej. Ogromny również szacunek dla marszałka Pomorskiego, który zadeklarował zaraz po pierwszym festiwalu wsparcie dla festiwalu w wysokości 1 000 000 zł corocznie, bez perspektywy, czyli w perspektywie wieloletniej, bez ograniczenia. No i Ministerstwo Kultury, które jakby, które najbardziej mozolne są te nasze rozmowy, dlatego że ministerstwo przyznaje te środki z roku na rok. I to niestety bardzo nam utrudnia naszą pracę. Kontraktowanie artystów na za 2 lata, za 3 lata. My powinniśmy za 4 lata już w tej chwili kontraktować artystów. Mhm. Staje się bardzo mozolne, trudne, uciążliwe. No ale robimy to.
1: Opowiada dzisiejszy gość Aleisław Radia Pogoda, śpiewak operowy Tomasz Konieczny. Zostańcie państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda. Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
16: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Została ostatnia reklama.
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
19: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
19: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
20: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przypominam, że słuchają Państwo Ale i Sław Radia Pogoda. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Konieczny, polski bas-baryton, śpiewak operowy, który zawojował chyba absolutnie wszystkie sceny operowe na świecie, a na pewno te najważniejsze. No i też osoba, która postanowiła wskrzesić tradycję festiwali operowych w Polsce. Wybrał też ku temu miejsce niezwykłe, bo Sopocką Operę Leśną.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja się przyznam pani i państwu, że to, co mnie przekonuje do tego projektu, to jest taka niezwykła autentyczność tego miejsca, niezwykła akustyka, również ten kanał orkiestrowy, który nie został zniszczony po II wojnie światowej, czy w czasie II wojny światowej, jest taki, jaki stał wcześniej. Tam wielkie legendy występowały w tym miejscu przed II wojną światową. Festiwal był nazywany Bayreuth Północy i my po 80 latach udało nam się reaktywować to miejsce na potrzeby grania opery. Na razie z sukcesem dużym. Mogę się pochwalić też tym, że mamy na festiwalu publiczność bardzo różną, niekoniecznie takich zajadłych melomanów, którzy w tej chwili w Bayreuth czy w Salzburgu są też w podeszłym wieku już. Więc to jest też ogromny problem, który nas, ta zmiana pokoleniowa, która nadchodzi. U nas ta publiczność jest młoda, ona przychodzi czasami z plaży, ludzie są zaciekawieni, chcą zobaczyć, co tam się dzieje, co oni robią, co to takiego opera, prawda, bo dużo tych ludzi jeszcze nigdy nie było w operze. I to jest absolutna element dodany, to jest wielka korzyść, wielka, dla mnie osobiście wielka radość. Zresztą koledzy za granicą na różnych festiwalach zazdroszczą nam tej publiczności takiej młodej. Ale z drugiej strony też środowisko, moje środowisko operowe bardzo nas wspiera. W komitecie honorowym tego festiwalu mamy bardzo wielu dyrektorów najważniejszych instytucji operowych na świecie, w tym dyrektora MET Petera Gelba, czy dyrektora Opery Wiedeńskiej Bogdana Rosicza, czy Dominika Meyera, byłego dyrektora Wienerstadtu i również La Scali, czy Katarzynę Wagner, która jest dyrektorką naczelną, intendantką Bayreuth Festspiele. Więc liczymy na tych ludzi. Ja też pochwalę się, mieliśmy koncerty promujące festiwal w Nowym Jorku i w Waszyngtonie 30 marca, 1 kwietnia. W koncercie 30 marca w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku wystąpiła z nami cała moja obsada Tristana. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy. To jest prestiż, obsada najlepszego teatru operowego na świecie zgodziła się wesprzeć te moje poczynania, ponieważ wierzą w tę inicjatywę. Wierzą, że to jest potrzebne, właściwe i że trzeba to robić. Mieliśmy Liz Davidsen, o której się mówi głos stulecia, Jekaterynę Gubanową, osobę, która zjadła zęby na śpiewaniu Wagnera, Michaela Spiersa, który był śpiewakiem roku dopiero co, baritenora, który śpiewał Tristana, Ryana Spidogreena, który w tej chwili jest taką wschodzącą gwiazdą Metropolitan Opera w moim fachu, w fachu basbarytonowym. Ci wszyscy koledzy byli na miejscu, śpiewali z nami. Mało tego, mieliśmy na tym koncercie śpiewającą wspaniale Toskę Aleksandrę Kurzak, która w tym czasie śpiewała dwie partie w Metropolitan Opera. Mieliśmy Piotra Buszewskiego, który śpiewał Alfreda w Trawiacie i który zresztą wystąpi na festiwalu w tym roku. Mieliśmy również Monikę Radecką, bardzo zdolną, młodą sopranistkę, która jest w tej chwili w zespole Opery Wrocławskiej. Monika Radecka będzie śpiewała jedną z głównych ról na festiwalu. Mieliśmy również Andrzeja Jagodzińskiego, naszego wspaniałego, legendarnego jazzmena, który łączy Chopina i w ogóle muzykę klasyczną z jazzem. Te koncerty były bardzo atrakcyjne. Myśmy nie mogli ogłosić koncertu 30 marca publicznie, bo byśmy się nie pędzili od ludzi, którzy mieli ochotę przyjść na to wydarzenie. No i powołaliśmy do życia w Ameryce organizację amerykańską American Friends of Baltic Opera Festival. Organizację, która ma nas wspierać, która ma również zbierać środki na festiwal z tych prywatnych innych funduszy amerykańskich. Po prostu Amerykanie znają to w ten sposób, wiedzą, że kulturę wysoką trzeba wspierać prywatnie. My tego kompletnie nie znamy, to jest nieznane na naszym rynku. Ja chciałbym to zmienić, zresztą jest to po myśli również urzędników Ministerstwa Kultury, którzy zawsze się mnie pytają, na co z prywatnym sponsoringiem. Ja mówię, panie ministro czy panie ministrze, a co z prawodawstwem podatkowym, które umożliwi odliczenia dla prywatnego sponsora, bo na razie nic nie mamy takiego. No i wtedy się ta dyskusja oczywiście kończy, także tutaj też będę apelował do polityków. Stwórzcie państwo takie prawo, które będzie nam umożliwiało pozyskiwanie prywatnych funduszy, prywatnych sponsorów. Oni naprawdę są w tej chwili gotowi po tym najedzeniu się już w świetnych knajpach, po wyjazdach we wszystkie możliwe strony świata. Ci ludzie będą teraz zainteresowani wspieraniem tej wysokiej kultury, wysokiej sztuki, no bo taka jest kolej rzeczy. To robią ludzie na świecie, uczmy się od nich, prowadźmy to. Więc ta działalność moja w tej chwili jest taka bardzo wielotorowa, ale przynosi skutki, prawda? Potem mieliśmy koncert również w Wiedniu 8 kwietnia w Ambasadzie Polski. To już drugi taki koncert. Rok temu też taki koncert promujący festiwal się odbył. Tutaj ogromne podziękowania dla pana ambasadora Zenona Kosiniaka-Kamysza za to, że wpuszcza nas do siebie, do ambasady i że tam możemy zaprezentować festiwal. Pojawiają się recenzenci, pojawiają się krytycy, piszą o Polsce w superlatywach, chwalą, mówią o tym, opowiadają o tym wspaniałym obiekcie, jakim jest Opera Leśna, z którego Sopot jest dumny, a my możemy być jako Polska jeszcze bardziej dumni, wydaje mi się. No i jeżeli chodzi o polskich śpiewaków, to w ogóle powinniśmy być dumni i bladzi, dlatego że w tym roku w Metropolitan Opera 7 Polaków w głównych rolach. To jest absolutny ewenement.
1: To nie koniec naszej rozmowy. Tomasz Konieczny wróci ze swoją opowieścią dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali Państwo z nami, z Radiem Pogoda i z Aleją Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry. Przypominam, że to program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Tomasz Konieczny, polski bas-baryton. Człowiek, którego ludzie fascynujący się operą rozpoznają absolutnie po pierwszych dźwiękach. Człowiek, o którym bardzo dużo osób mówi, mój ukochany wykonawca pieśni Wagnera. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na tę rozmowę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie myślę też o tym, że skoro Polacy występują właśnie w Nowym Jorku, w ogóle na świecie, to czy to jest w pewnym sensie ucieczka z Polski?
2: No, ta ucieczka jest wymuszona i ona jest wymuszona warunkami egzystencjalnymi. To jest kolejny apel do polityków, jeżeli za chwilę czegoś nie zmienimy i instytucje kultury, w tym opery, nie zostaną odpowiednio dofinansowane, no to stracimy wszystkich utalentowanych młodych ludzi, dlatego że oni, my jeszcze, moje pokolenie jeszcze jest związane troszeczkę ideowo z naszym państwem. My chcemy robić coś jakby za friko, ekstra, chcemy promować Polskę, chcemy robić coś dla Polski.
1: W czynie społecznym.
2: No tak, no w czynie społecznym, no czy prawie w czynie społecznym. Natomiast ci młodzi ludzie, to nowe pokolenie, oni już nie mają takich imperatywów. Oni chętnie to zrobią, ale no uważają, słusznie zresztą, że przecież to jest normalna robota, praca i za nią trzeba zapłacić. Więc tutaj apel do polityków, no jak się nie zmieni troszeczkę kwestia finansowania tych instytucji kultury, a w tej chwili jest w ogóle taka sytuacja, że oczywiście trzeba oszczędzać to na czym, najlepiej zaoszczędzać na kulturze, prawda? Wręcz te niektóre dotacje państwowe dla instytucji są wręcz obniżane, czy zwleka się z przyznawaniem tych funduszy w perspektywie roku budżetowego. To jest naprawdę bardzo niedobry kierunek nie rozwoju, tylko właśnie zwijania się kultury. Ja przestrzegam przed tym, apeluję. Potem się dziwimy, jak w zamierzchłych czasach, że Polska gdzieś tam przestaje istnieć, albo że Polska nie ma jakiejś silnej pozycji, jeżeli chodzi o kulturę na świecie. Mamy bardzo silnych zawodników w tej chwili. Tu mówię celowo zawodników, porównując ze sportem, bo mamy naprawdę wspaniałych śpiewaków, wspaniałych artystów. Zróbmy wszystko, żeby tych artystów w Polsce również prezentować i zachować ich dla nas, tak jak to robią wszystkie mądre instytucje kultury na świecie, które korzystają pełnymi garściami z byłych adeptów swoich studiów operowych, takich instytucji. No u nas ci koledzy, ponieważ nie ma na to środków, no to ci koledzy oczywiście kontynuują potem edukację czy pracę w instytucjach zagranicznych. No i jeżeli ktoś ma wybrać kontrakt w Polsce za 1/3 ceny, którą zarobi za granicą, no to siłą rzeczy wybiera za granicę, prawda? W tej chwili już też nie ma barier dotyczących agencji. Mamy też świetnego polskiego agenta Marcina Kopcia, który robi naprawdę świetną robotę na świecie. Mamy zainteresowanie zagranicznych agencji polskimi artystami, takie mocne zainteresowanie. Ten moment powinniśmy wykorzystać. My powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko, żeby tych naszych kolegów konsolidować, chociażby przy Baltic Opera Festival. Tylko w tym roku myśmy chcieli zagrać Turandot, w której miała wystąpić Aleksandra Kurzak. Aleksandra była absolutnie gotowa do tego, żeby to zrobić. No cóż, no zabrakło nam środków, prawda? Więc apeluję do państwa, kultura, szczególnie kultura wysoka, stanowi soft power. I tu z naciskiem na power. My naprawdę poprzez kulturę możemy ludziom opowiadać najlepiej o patriotyzmie, najlepiej o naszych talentach. Możemy, to jest realny potencjał. I również ten obiekt, czyli Opera Leśna, potencjalnie ma bardzo dużą wartość na arenie międzynarodowej. Zresztą ten obiekt jest rozpoznawalny za granicą, szczególnie w niemieckojęzycznym świecie, jako właśnie obiekt, którym odbywał się kiedyś przed II wojną światową wielki, wielki festiwal operowy. To jest amfiteatr na 5000 osób. Powinniśmy stanąć na głowie, żeby to utrzymać i żeby prezentować bardzo atrakcyjne widowiska, na które przyjedzie nam cała masa melomanów z zagranicy. Wielu Amerykanów po tych naszych koncertach deklaruje w tej chwili przylot do Polski i chęć zobaczenia festiwalu. Także poza tym też jest to taka naturalna platforma gdzieś do spotkania kultury polskiej z kulturą chociażby niemiecką, prawda? To był jednak festiwal niemiecki przed II wojną światową, grający całego Wagnera z wielkimi nazwiskami. I ta platforma jest bardzo naturalna. Cała prasa nasza, The Times, Die Welt, różne gazety, które były obecne na naszych odsłonach festiwalu, podkreślają ten fakt, że jest to platforma, jest to most, który możemy zbudować między poszczególnymi nacjami, realnie, bez jakichś potwornie dużych nakładów. No i proszę Państwa, ja pamiętam, jak usłyszałem informację dotyczącą sponsoringu Orlenu, że tam 99% sponsoringu jest poświęconych sportowi. No, fajnie, tylko i sport też jest bardzo ważny, tylko dlaczego 99%? Przecież my naprawdę mamy się czym chwalić w tej chwili. Więc tutaj ogromne ukłony w stronę Orlenu, który nas w perspektywie trzyletniej wspiera. To jest pięknie, że to robicie i to jest naprawdę myślenie perspektywiczne. To jest strategiczne myślenie perspektywiczne. My pracujemy przy tym festiwalu, współpracujemy z krajami nadbałtyckimi. Przecież to jest też politycznie w tej chwili bardzo ważne. Z drugiej strony chcemy współpracować z krajami Wyszehradu. Za rok, mogę już o tym mówić w tej chwili, będziemy realizować koprodukcję Wolnego Strzelca Webera z Teatrem Narodowym w Pradze. Będziemy również realizować koprodukcję z Teatrem Studio z Warszawy, koncertowe wykonanie opery wolnościowej Fidelio, którą będziemy chcieli pokazać gdzieś w Trójmieście, w jakiejś przestrzeni stoczniowej. Bardzo ważne wydarzenie z już w tej chwili zapowiedzianą, świetną obsadą solistów. No a obsada, którą mamy w Walkirii, to jest obsada, której nie powstydziłby się pewnie żaden teatr operowy na świecie.
1: Tomasz Konieczny, śpiewak operowy polski, bas, baryton, rozpoznawalny absolutnie na całym świecie, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Przypomnę tylko Państwu, że wcale tak łatwo z panem Tomaszem nie było się umówić, a to między innymi dlatego, że rzadko kiedy bywa w naszym kraju, a gdy już jestem w Polsce, no to operowo i nie tylko jest to wielkie święto. Za chwilę wracamy z naszą rozmową.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A może my jako polska publiczność nie jesteśmy gotowi na operę?
2: My jesteśmy bardzo gotowi. Obserwuję te ogromne grupy polskiej publiczności przylatujące czy do Wiednia, czy do Nowego Jorku, czy do Monachium, Bayreuth, Berlina. Ludzie są naprawdę zainteresowani, tylko ludzie są zainteresowani przeżywaniem kultury na wysokim poziomie. I podkreślam, wysokiego poziomu i jakości nie będzie za marne pieniądze. I nas naprawdę, jako duży, środkowoeuropejski kraj, świetnie się rozwijający, naprawdę nas stać na to, żebyśmy zainwestowali w ten element życia społecznego. Bardzo ważny. Soft power, powtarzam. Rozumieją to Rosjanie, rozumieją to Amerykanie, rozumieją to Niemcy. W zasadzie my tego nie rozumiemy. Czesi to rozumieją. Przecież ile oper czeskich jest grywanych na świecie, w różnych miejscach. A u nas jak na lekarstwo. No, próbuję to na tyle, na ile mogę, potrafię i jestem władny zmienić. Oczywiście nie mam żadnej pozycji decydującej. Mogę tylko apelować i prosić Ministerstwo Kultury. No i rzeczywiście Ministerstwo finansuje festiwal. Chwała im za to, że tak się dzieje. Ja tylko apeluję, zróbmy to w perspektywie kilkuletniej, a nie jednorocznej, bo my wtedy nic tak naprawdę nie możemy zdziałać. Róbmy to tak, żebyśmy wykorzystali te małe środki, niewielkie środki, jakie mamy do dyspozycji w porównaniu z festiwalami w Salzburgu, czy Bayreuth, czy innymi teatrami. Wykorzystajmy te środki racjonalnie, a wykorzystamy je racjonalnie, jeżeli będziemy mogli kontraktować artystów na kilka lat do przodu. Tak postępują wszystkie duże teatry operowe na świecie.
1: Czyli jeśli spojrzymy w pana grafik, to ma pan już do którego roku zaplanowane koncerty?
2: Moje są tak na 4-5 lat do przodu są, powiedzmy, że ten 4-5 rok jeszcze nie jest zapełniony, ale na 3 lata do przodu to już jest taki, jest gęsto. No i do tego oczywiście jest jeszcze ten festiwal, który sobie wziąłem na bary, takie moje trudne dziecko, czasami krnąbrne.
1: Ale kochane.
2: No kochane, jak każde dziecko oczywiście. No ja wierzę w ideę tego festiwalu, ponieważ tam podczas spektakli dzieje się coś naprawdę wyjątkowego, niezwykle autentycznego. To, co robimy, jest pełne pasji i jest przede wszystkim pełne prawdy, bo my, ten nasz team realizujący festiwal, jest naprawdę niezwykle zaangażowany ideowo. My wierzymy w to, co robimy. My nie robimy tego dla pieniędzy, bo ja nie chcę tutaj mówić o konkretnych rzeczach, ale ja nie wiem, czy istnieje taka druga instytucja w Polsce, w której ten pion dyrektorski po prostu zarabia tak niewielkie pieniądze. To jest od początku, podczas pierwszej odsłony, ja w ogóle nie mówiłem o pieniądzach, jeżeli chodzi o moją osobę na przykład, prawda? No i mimo to niestety tak mówię, czasami opór jest bardzo duży i ja go nie potrafię zrozumieć, bo te elementy, które my podajemy na tacy, te wszystkie korzyści, jakie mogą wypływać z realizacji tego festiwalu, są przeogromne. I proszę pamiętać, że tam, gdzie dialog polityczny nie funkcjonuje już, gdzie ten konflikt jest za wysoko, to muzyka potrafi jednoczyć. I widowiska operowe też potrafią być katalizatorem emocji, katalizatorem, potrafią spełniać taką rolę rytualną. Ja się o tym przekonałem wielokrotnie w mojej karierze, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie utwory Ryszarda Wagnera, że to działa. Więc cóż, proponujemy coś jak na tacy, proponujemy już taką bardzo ugruntowaną w tej chwili markę tego naszego festiwalu. Proponujemy współpracę w basenie Morza Bałtyckiego, w kraje Wyszehradu i potrzebujemy państwa atencji, potrzebujemy państwa wsparcia.
1: Mówi pan o wyjątkowości Opery Leśnej. Występował pan na absolutnie największych scenach na świecie. Jest jeszcze jakieś miejsce, w którym chciałby pan wystąpić?
2: Owszem, są teatry, w których nie wystąpiłem jeszcze, chociażby Covent Garden. To jest jakiś taki, nie wiem dlaczego to tak się wydarzyło. Tam na pewno chciałbym wystąpić. Czy gdzieś jeszcze? No, pewnie w wielu miejscach. W Barcelonie teraz wystąpiłem, świetny teatr, wspaniały, duży, świetna akustyka, piękne miejsce. czy gdzieś jeszcze. No, no dużo jest teatrów na świecie. No, człowiek by chciał oczywiście pozwiedzać tego świata troszeczkę w taki czy w inny sposób, skoro już się płaci tę wysoką cenę za bycie śpiewakiem. Cena jest wysoka, bo się po prostu cały czas jest w podróży.
1: No właśnie. Każdy tydzień chyba u pana to jest jakieś inne miejsce. Pan w ogóle bywa w domu?
2: No, w domu bywam rzadko, bardziej rodzina bywa u mnie. Są miejsca, w których przybywam, są bardzo atrakcyjne, zarówno dla starszych osób, jak i dla młodszych osób, więc tam chyba nikt nie cierpi nad tym. Co tydzień nie, no, my pracujemy w takiej perspektywie raczej miesięcy, miesiąca, dwóch miesięcy, więc ja w tej chwili poleciałem do Barcelony 8 grudnia, z tego co pamiętam. Z Barcelony leciałem prosto do Nowego Jorku 1 lutego i wróciłem teraz do Wiednia 8 kwietnia, więc byłem no
1: cztery miesiące
2: byłem w zasadzie w podróży. No ale tak jak mówię, no człowiek się do tego przyzwyczaja, człowiek zaczyna to traktować jako po prostu drugie takie ubranie, drugą skórę i ja też lubię podróżować, więc dla mnie nie stanowi to jakiegoś strasznego problemu.
1: No ale tak, wtedy na przykład, gdy jest pan w Nowym Jorku, mieszka pan w hotelu?
2: Nie, ja hoteli unikam, nie lubię hoteli. Mam kolegów, którzy wolą mieszkać w hotelach. Staram się zawsze wyszukać jakiś apartament, w którym mógłbym zamieszkać. W Nowym Jorku jest to szczególnie trudne, bo tam jest w ogóle trudno o mieszkania, szczególnie takie na wynajem, ale też sobie radzimy jakoś między kolegami tam. Niektórzy koledzy mają mieszkania w Nowym Jorku i wtedy staramy się te mieszkania odnajdować. No w Wiedniu to jest w ogóle, Wiedeń to jest, traktuję jako taką moją artystyczną ojczyznę. Już wiele lat temu zainwestowałem tam w kupno mieszkania niewielkiego, więc tam przyjeżdżam w zasadzie do siebie. Jeżeli chodzi o inne miasta jak Barcelona, w Barcelonie nie jest tak trudno znaleźć fajny apartament i rzeczywiście mieliśmy wynajęty taki apartament, w którym spędzaliśmy też święta Bożego Narodzenia i było bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. No i w innych miejscach tak samo. Staram się szukać po prostu mieszkania, które gdzieś tam będzie spełniało takie warunki trochę, no, takiej ala domowe, prawda? Że będę mógł się czuć, nie, że mi ktoś codziennie wchodzi, żeby posprzątać, wymienić ręczniki, ja się potem nie potrafię w tym odnaleźć. Mnie to strasznie wszystko irytuje. No, do tygodnia czasu jestem w stanie sobie wyobrazić, hotel jest okej. 10 dni powyżej tego okresu to już wolę być jednak gdzieś tam na własnym, w jakimś mieszkaniu. Także tak to wygląda i... Nie, hoteli nie lubię.
3: Powiedział człowiek, który podróżuje po całym świecie i występuje na scenach operowych, absolutnie tych największych. Tomasz Konieczny jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. I do tej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: jego bigudu.
1: Jak przygoda to tylko w Warszawie, w Warszawie, jak Warszawa to.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Została ostatnia reklama.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Przypominam, że dziś gościem, ale i sław Radia Pogoda jest Tomasz Konieczny, śpiewak operowy, polski bas, baryton, zachwycający głosem absolutnie cały świat.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Miewa pan czasami w ogóle wolny czas, tak zwany?
2: Tak, no bywa, aczkolwiek im bliżej festiwalu, tym oczywiście tego czasu mniej. Ale bywa. No, bywają momenty, kiedy tego czasu trochę jest wolnego. Ja ostatnio bardzo dużo spaceruję, więc też tak sobie wyłuskuję ten wolny czas, te 2 godziny. Jeżeli idę na 2 godziny, to powiedzmy przejdę tam te 10-12 kilometrów, czuję się lepiej, czuję się potem odprężony, zdystansowany i polecam wszystkim. Chodzenie na piechotę, tak, to jest świetna rzecz.
0: Jak się śpiewa już na takim poziomie, to pan jeszcze ćwiczy głos sam dla siebie.
2: Ale oczywiście naturalnie, no, nasz zawód jest zawodem, w którym my się całe życie uczymy. Także my cały czas musimy tę wiedzę pochłaniać i jeżeli chodzi o poszczególne partie, które już nawet się śpiewało wielokrotnie, to one też są, zawsze jest możliwość poprawienia czegoś, skorygowania, zawsze jest możliwość wypracowania pewnych innych technicznych elementów w głosie. To jest never ending story.
0: Ale to tak się zastanawiam, bo to jednak jest sposób, mówiąc tak trochę... trochę potocznie, bardzo donośnego śpiewu. Sąsiedzi nic nie mają przeciwko.
2: Ale ja w domu raczej nie śpiewam.
0: Okej.
2: Nie, no my chodzimy do opery, mamy tam możliwość skorzystania.

0: też to jest normalna rzecz. No i są oczywiście godziny nocne, cisza nocna, gdzie już nie powinno się tego robić, ale tak to w ciągu normalnych, tak zwanych godzinach cywilnych, to nie jest żaden problem.
1: To jest chyba jednak duży problem, jeżeli pan się rozchoruje. Czy często się zdarza, że gardło panu zaniemoże?
0: No jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Więc wiadomo, że infekcje to jest rzecz związana z naszym człowieczeństwem. Jeżeli to jest infekcja górnych dróg oddechowych, no to przeważnie odbija się to na głosie, prawda? Ta infekcja jest właśnie tam, gdzie jest nasz instrument. Więc ten instrument jest wtedy zainfekowany i znajduje się w stanie czasami niezdolnym do użytku. Oczywiście zdarzały mi się takie sytuacje w moim życiu, aczkolwiek jestem jednym ze śpiewaków, którzy słyną z tego, że bardzo rzadko odmawiają spektakle, ale to się zdarza oczywiście.
1: No ale to wtedy idzie pan śpiewać chory?
0: Nie, no, jeżeli jestem w stanie zaśpiewać, to wtedy staramy się zaśpiewać. No jeżeli wiem, że sobie nie poradzę, no to wtedy melduję to dyrekcji. Dyrekcja ściąga zastępstwo, tak zwane nagłe zastępstwo, które też ma w tym naszym zawodzie ogromną wieloletnią tradycję.
1: Mhm. Co to znaczy, że ma wieloletnią tradycję? Bo być może nasi słuchacze nie do końca wiedzą, jak to działa. Jest ktoś zastępowy, zawsze gotowy?
0: Nie. Przeważnie to znaczy, są też ludzie, którzy są zaangażowani w formie covera w danej produkcji w teatrze. Z tym, że teatry te największe, przeważnie z tych coverów potem raczej starają się nie korzystać, czyli ściągają kogoś prominentnego w zastępstwie, no i wygląda to tak, że my meldujemy gdzieś tam rano, no godzinie 10, że no, przepraszam panie dyrektorze, pani dyrektor, dzisiaj nie zaśpiewam, prawda? Aha, okej. No i wtedy teatr się rozdzwania, dzwoni się do ludzi, jeżeli to jest na tym samym kontynencie, to jeszcze z Bogiem sprawa, bo wtedy gdzieś tam zawsze jakimś samolotem jesteśmy w stanie dojechać, czy samochodem może, w zależności od tego, jak daleko to jest, dojechać, przyjeżdżamy, robi się szybką taką próbę wprowadzającą, albo wręcz ktoś gra na scenie, a osoba, która przyjechała to zastępstwo zrobić, stoi z boku sceny i śpiewa tylko, a ktoś gra na scenie, czasami asystent reżysera na przykład zakłada kostium i gra, albo ta osoba właśnie ma szybkie takie wprowadzenie i po prostu występuje zupełnie. No, czasami to są koledzy, którzy już śpiewali te produkcje, prawda? To też się zdarza. Także te duże teatry mi się zdarzało wielokrotnie w życiu zastępować kolegów na takiej zasadzie.
1: Mhm. Trudno jest nauczyć się takiej wielkiej partii, bo właściwie chyba każda opera to są ogromne ilości rzeczy do zapamiętania.
0: Są partie większe, są partie mniejsze i czasami są partie, które są bardzo ważne, a wcale nie są takie długie. Mhm. I tutaj na przykład Barak w Kobiecie bez cienia jest właśnie taką partią. A są partie, które są wielkie i bardzo długie. I Wotan w Pierścieniu Nibelunga to są trzy partie, w Złocie Renu jest jeden, w drugi jest w Walkirii, trzeci w Siegfriedzie. To są bardzo długie partie. Ich trzeba się rzeczywiście dosyć długo uczyć, trzeba je przyswoić sobie, trzeba nauczyć się kochać te postaci, pielęgnować je. To jest maraton, to są maratony. Są partie, moją najdłuższą partią, jaką śpiewałem w życiu, to była partia Eliasza w takiej operze Doratiego de Kunde, czyli Mesjasz, można by to przetłumaczyć. Ta partia trwała w całości, sama ta partia ponad 2 godziny. To było nauczenie się tego materiału, było karkołomną rzeczą. Szkoda, że to tylko zostało raz nagrane i potem nie zostało wystawione. Ja też zresztą zabiegam o to, żeby tę operę kiedyś tam wystawić. To było moim marzeniem. To była świetna opera w ogóle, wspaniale opisująca dzieje Eliasza. Bardzo ciekawa rzecz. Także różnie to z tymi partiami bywa. Czasami są proste rzeczy, czasami są dość krótkie, czasami są dłuższe. No Gorvenala na przykład w Tristanie, partię, którą śpiewałem ostatnie 4 miesiące, nie da się nijak porównać z taką partią jak Wotan. To jest po prostu dużo mniej tego materiału. Aczkolwiek praca w trzecim akcie spektaklu jest bardzo, bardzo intensywna, wymagająca. Cały czas jestem na scenie jako przyjaciel Tristana, wspieram go, próbuję go gdzieś tam przed agonią, w tej agonii uratować i w ogóle bardzo lubię tę partię śpiewać. Także raz człowiek trafia na dłuższą partię, raz na krótszą. Nauczyć się trzeba wszystkiego, nie ma innej możliwości.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wyciągnę jeszcze jedną rzecz, którą znalazłam o panu. Bas astral. Jak do tego doszło, czyli dubbing.
2: No tak, no byłem aktorem młodym. Przecież wiadomo, że młody aktor w Polsce w tamtych czasach, te 30 lat temu, musiał stawać na rzęsach, żeby w ogóle zarobić i dorobić się kosztów utrzymania w Warszawie. I tak to wyglądało. I ja wtedy rzeczywiście nie chciałem realizować reklam, więc reklam nie nagrywałem. A dubbing był takim, no, fajnym doświadczeniem. I rzeczywiście tego Baza Astrala nagrałem, także moje dzieciaki potem sobie puszczały tego swojego ojca właśnie, jak jest pijany od herbatki w pierwszej części. Potem już tego nie robiłem, robił to ktoś inny, ale bardzo to było przyjemne doświadczenie. Nie byłem jeszcze wtedy śpiewakiem, byłem jeszcze wtedy aktorem.
1: No właśnie, ale to tak sobie też myślę, od razu wielka produkcja, nawet dubbingowo.
2: No tak, tak, to tak się złożyło, no ten głos gdzieś tam zawsze zwracał uwagę ludzi i gdzieś tam ludzie mieli pomysł, żeby wykorzystywać mnie w różnych takich czy innych rzeczach. Dubbingów było kilka, no może nie jakoś tam masakrycznie dużo, ale było ich kilka. No taki wiadomo, że to był też jeden z powodów, dla których ja wyjechałem wówczas na stypendium do Drezna, bo wiedziałem, że jak zostanę w Polsce i będę się tutaj nawet uczył śpiewu, to będzie bardzo po macoszemu traktowane, bo ja nie miałem kompletnie czasu na to. Ja musiałem po prostu lecieć z jednego miejsca pracy do drugiego, żeby w ogóle zarobić na życie, prawda? Więc, a tak jak mówię, reklam nie chciałem nagrywać. Więc no, efekt był taki, że po prostu byłem bardzo zajęty i te lekcje śpiewu, które wówczas miałem na Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Muzyczny, one były no gdzieś tam, to nie miało sensu, znaczy to było po prostu gdzieś tam obok się to robiło, prawda, dodatkowo. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, no dobrze, muszę chociaż to wykluczyć, tę możliwość, dlatego pojechałem do Drezna, no i tam tak wykluczyłem, że 3 miesiące później miałem angaż w jednym z największych teatrów operowych i tak już zostało do dzisiaj.
1: Miał pan taki moment zwątpienia, że jednak pan porzuci śpiewanie i zostanie pan, nie wiem, no właśnie, kim?
2: Ja też nie mam pomysłu kim, pewnie jakimś dyrektorem, nie wiem czego, ale momenty zwątpienia przychodzą do nas zawsze. To jest taki zawód, którym, ponieważ pracujemy na żywej materii, w żywej materii i właśnie no, te infekcje pewne, czasami się zdarzają niedyspozycje jakieś, które i to z wiekiem niestety no, jest coraz większym problemem, no bo ten organizm się tak regeneruje już nie tak szybko jak w latach młodych czy młodzieńczych. Momenty zwątpienia przychodzą cały czas, zawsze. To nie ma nic wspólnego z realnością, to nie jest racjonalne myślenie, to jest psychika, która gdzieś tam nam podpowiada takie czy inne rzeczy. I tak mówię, też z wiekiem człowiek coraz większą odczuwa odpowiedzialność. Także to się pojawia. To się pojawia, w zwątpieniach. Kto nie przeżywał zwątpienia? No, to przecież to jest. I to nie mówię o wypaleniu zawodowym czymś takim, tylko mówię o takim czysto ludzkim rozgoryczeniu czy frustracji, że czegoś tam się nie udało zrobić, prawda? To się zdarza, no przecież jesteśmy tylko ludźmi.
1: Czy myśli pan sobie o tym, że w końcu warto byłoby trochę więcej czasu spędzić w domu, czy to jeszcze nie ten moment?
2: No ale ja jestem w drodze, no. Mój zawód jest spełnieniem moich marzeń i ta moja podróż jest taką nie tylko ideową podróżą, tylko podróżą rzeczywistą. Ja myślę, że moja rodzina to dość dobrze rozumie. Aczkolwiek no, jest to cena, którą się płaci oczywiście za ta nieobecność, czy taka obecność no, chwilowa. No ale to jest taka jest natura tego zawodu. To ręce precz od tego zawodu, jak człowiek ma inne pomysły na życie. To kompletnie nie ma sensu. Z drugiej strony, ja zawsze powtarzam, miejsca, w których mogę przebywać dzięki wykonywaniu tego zawodu, to są najbardziej atrakcyjne miejscówki na świecie. No, Nowy Jork, Barcelona, Rzym, nie wiem, Mediolan, Monachium, Wiedeń właśnie. To są bardzo atrakcyjne miejsca. Wiele ludzi tam jeździ po prostu, żeby spędzić wakacje, a ja to mam jakby zawodowo udostępnione, więc staram się zwiedzać jak mogę, staram się dużo spać. spacerować, staram się dużo jeździć na rowerze, który wożę ze sobą, jak tylko mogę, i staram się korzystać z, mimo wszystko, z każdej wolnej chwili i z tego czasu, który gdzieś tam uda mi się wyłuskać.
1: Pański jubileusz też się zbliża. Skoro pan ma już poplanowany kalendarz mocno do przodu, to rozumiem, że i tutaj już w tym temacie są pewne plany. Coś możemy zdradzić?
2: Nie, ja nie planuję osobiście niczego. Wiem, że kilka instytucji ma pomysł, żeby gdzieś tam taki jubileusz sformułować. No zobaczymy, no. Jeszcze chwila jest. Także jeszcze ten mój debiut chyba miał miejsce, nie pamiętam wtedy kiedy. On chyba był, nie pamiętam, nie będę zgadywał w tej chwili, ale to było w Poznaniu w każdym razie, kiedy wystąpiłem pierwszy raz w roli operowej. Mm-hmm. Nie wiem, czy te 30 lat dotyczy w ogóle całej mojej kariery artystycznej, czy tylko występów operowych. W tej chwili trudno mi jest sobie to przypomnieć. Wiem, że taki jubileusz się gdzieś tam szykuje. I tak jak mówię, jubileusze, jeżeli chodzi o moją osobę, to jest ostatnia rzecz, o której myślę.
1: Tomasz Konieczny był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa 2 do 7 lipca do Trójmiasta na Baltic Opera Festival.
1: Nie tylko w tym roku, pewnie za rok również, mam taką nadzieję.
2: Bardzo podobny termin za rok.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Oczywiście, jeśli chcą Państwo usłyszeć całą rozmowę, to zapraszam na radiopogoda.pl. Tam również rozmowy z innymi gośćmi, ale i Sław Radia Pogoda. Zapraszam również jutro na kolejne spotkanie w ramach Ale i Sław. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dziś.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
2: Wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
4: Dzień
2: witam
4: dobry.
2: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
4: Tak, tak.
2: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
4: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi i faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu, jako początek wystawy Sonosfera.
2: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy no często rozproszeni, nieuważni.
4: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Mhm. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i my tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim, więc wspomniała pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy. Będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
2: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte, wykłady,
4: tak, panele otwarte, warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
2: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale
4: nie tylko.
2: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
4: Tak, obchodziliśmy dzień przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby, ale i faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi i oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkole Panienka z Okienka między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdańsk i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
2: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
4: Widać nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
2: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
4: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem i właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
2: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
4: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
2: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
4: Tak, Cztery Pory Roku, realizowane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń Ratusza Staromiejskiego właśnie innymi oczami, być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazny, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych 4,5 roku. Bo zupełnie czym innym jest lato, kiedy mamy otwarty teren zielony, właśnie tą naszą małą leśnię, wystawiamy leżaki, sami też na nich często pracując, ale też organizując różne przedsięwzięcia, odczyty, warsztaty, między innymi też ruchowe, bo to jest też dla nas ważne, żeby pokazywać, że ten dobrostan i pracowników, ale też osób nas odwiedzających, to również ciało i tutaj kultywowanie tego dobrego poruszania się, ale także właśnie liście spadające z drzew albo właśnie wiosną budząca się do życia przyroda. Więc z tych wszystkich aspektów będziemy na pewno korzystać, ponieważ na samym końcu powstanie raport, który też wydamy, jak ratusz staromiejski wygląda różnymi oczyma z różnych perspektyw.
2: Pięknie. A propos leśni, bo pamiętam, że ostatnim razem, jak rozmawiałyśmy, to ten pomysł powstawał, rodził Kiełkował. Się nieśmiało. Właśnie.
4: Tak. Przede wszystkim zespół świetnych kuratorek z Nadbałtyckiego Centrum Kultury Oli Kminikowskiej, Marty Korgi-Bistram i Ani Zalewskiej, która też z nami nadal współpracuje, mimo że już nie jest etatowym pracownikiem. I te trzy osoby zaprosiły do współpracy szalone grono szalonych artystów, którzy tak zjednoczyli się właśnie w tej idei pokazania Centrum Świętego Jana zupełnie pod innym kątem. Zupełnie mieliśmy doświadczyć tej przestrzeni wszystkimi zmysłami, że ten projekt nie tylko przerósł nasze oczekiwania i jego odbiór, natomiast też spotkał się z bardzo liczną i bardzo przyjaznym odbiorem kilkudziesięciu tysięcy osób. I teraz możemy powiedzieć po tych kilku miesiącach, kiedy już jesteśmy po leśni, że był to też taki sygnał, znak dla nas, jak pokazywać Centrum Świętego Jana nie tylko jako impresariat czy miejsce, w którym można zrealizować gala dinner albo koncert i po prostu wynająć przestrzeń, natomiast też jak my możemy inaczej odbierać i realizować takie projekty szyte po prostu na miarę, które są właśnie w zabytkowym gotyckiej budowli, w centrum głównego miasta Gdańska, natomiast nie kojarzące się z tym, co oferujemy.
3: Co jest grane w Trójmieście?
4: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.
2: Bardzo ciekawie zaaranżowana przestrzeń. Przypomnijmy może naszym słuchaczom, być może nawet nie wszyscy wiedzą, nie mieli okazji, więc...
4: Nie dostali się w tej kolejce.
2: Nie dostali
4: Tutaj muszę
2: się,
4: Państwu
2: tak.
4: zdradzić, że ta kolejka faktycznie była długa. Czasami kilkadziesiąt minut trzeba było w niej stać. A wprowadziliśmy tę kolejkę taką rotacyjną z uwagi na to, żeby nie stracić charakteru tej przestrzeni. Bo tak jak wspomniałam, chcieliśmy pokazać, że nasza opieka nad zabytkiem gotyckim, którą uprawiamy od 30 lat, może mieć różne oblicza. I chcieliśmy, żeby ktoś, kto wejdzie do Centrum Świętego Jana, po prostu się tą przestrzenią zachwycił, bez żadnego programu, bez konieczności uczestnictwa w jakichś aktywnościach, chociaż one też były jako takie interwencje artystyczne. A nasz pomysł polegał na tym, żeby odebrać tę przestrzeń wszystkimi zmysłami. W związku z tym można było i poczuć specyficzny zapach, który też wyprodukowaliśmy z tutaj trójmiejskim nosem i można ten zapach kupić u nas w sklepiku. Było też oddziaływanie oczywiście na zmysł wzroku, ponieważ artyści wizualni zostali też do tego zaproszeni. Nie tylko Remigiusz Dorawa, który wstawił kawałek lasu, ale to oczywiście skrót myślowy, bo tam było wiele różnorodnych roślin skarłowaciałych, specjalnie dobranych do tej przestrzeni. Był oczywiście też dźwięk, za który głównie był odpowiedzialny Marcin Dymiter i chociażby dźwięki lasu, wody z Kaszubskich jezior też można było doświadczyć. Nie zrobimy leśni 2, to od razu mogę powiedzieć.
2: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
4: Zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
2: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi panie gościć.
5: Dobry.
2: Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
5: Do tej pory mamy w KORD-zie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, a więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
2: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
5: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No bo po pierwsze porównywanie rozwoju dzieci, no żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych. Jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no KORD charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko no, jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No neonatolog jest powiedzmy taką, odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program KORD ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka no, to już stawia wszystko na głowie. Też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej, no na pewno, bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców, po pierwsze, daje łatwo się włączyć, a później to, co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców, no mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że no jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami emocjami, swoimi takimi wrażeniami. Chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś, podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
2: Aha, co 3 miesiące. Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża tak, żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
6: tak,
2: to
6: tak,
2: ustalacie?
6: Ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie 10, tak? Bo wtedy no, byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z 10 dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
2: daje się
6: pomysł,
2: to pogodzić.
6: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
2: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
7: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną. Zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
2: I wyłania się już jakiś taki obraz?
7: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
2: Aha, no proszę bardzo.
7: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
2: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
6: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły. psychiczny też. Oczywiście no, część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które no, z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci no, różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu no, będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest, powiedzmy, trochę opóźnionych.
2: A macie państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
6: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc no, pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje, oczywiście.
2: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdologopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
5: To znaczy tak, jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retinopatią wcześniaczą, tak. Ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu. Że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną i to już jest od zawsze wpisane w wcześniactwo, taka opieka okulistyczna. Natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie, no nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców. I od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako no, tak, taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość. Mm-hmm. Jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że no, rosną oczywiście, postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, no żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, na dolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby no, promować ich wzrost.
2: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
5: Tak.
2: I one są objęte tym programem.
6: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też. To nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
7: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali. I mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
2: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda, kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej pani Weronika Sieniawska.
1: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
2: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich placów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
3: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
2: Jak masz na imię?
8: Kasia.
2: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
8: Pepsi.
2: Co wy tu dzisiaj robicie w Pepsi?
8: Będziemy ćwiczyć.
2: Co będziecie ćwiczyć?
8: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
2: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
8: Raczej tak jedna komenda u Pepsi trwa jakiś miesiąc.
2: Miesiąc, czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
8: Tak.
2: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Emilia Pek-Kwaśniewska.
2: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
9: Tak, synek przyjeżdża swoją suką rasy Suomen Lapinkoira. Jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie, no, 2 lat. A ja jestem tutaj z 9-miesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
2: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
9: No to jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i no ten pies potrzebuje tego, żeby czegoś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
2: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
9: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia. Także różnorodne te zadania tutaj.
2: A fajnie czas spędzacie.
9: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
2: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na
9: to. Tak, Kasjan podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
2: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów?
9: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami, także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
2: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
9: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, no bo jak pies zaczyna się nudzić, no to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał z tego frajdę.
2: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
9: Dziękuję.
2: Pełnych pozytywnych emocji.
10: Chodzimy!
2: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
11: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20

0: jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy. Senior wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
1: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic zrobić. Wystarczy, że jest, położy się.
0: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają. Także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
1: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
0: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami, tak? To są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Connor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do gogoterapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć do gogoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętniej chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
2: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach w dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
0: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, nami kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego by

0: u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak, aha, nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak, zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak, że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, aha, okej, no dobra, nie? Fajnie, że mój pies jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem, i tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej, przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei. Różnych rozmiarów.
1: I można wypić.
0: 6, tak, szczotek, i wtedy dzieci mogą, i to się fajnie sprawdza. Mhm. Tak, mój pies leży przy mnie, każde dziecko ma swojego pluszaka i się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
2: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą, tak naprawdę, bo pani z Białasami, koleżanka, słyszałam, z Goldenami.
0: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidens. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
2: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
0: Jesteśmy w Caritasie na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
2: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
0: Do zobaczenia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
2: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
1: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam Państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
4: Dzień dobry.
1: Trochę tremy jest przed tym quizem?
4: Jest, ojej, niestety.
1: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
4: No tak.
1: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
4: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
1: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
4: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
1: Czyli do pracy na rowerze też?
4: Do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
1: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
4: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelę. Ponad 800.
1: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku.
4: Tak, tak.
1: To wszystko jest. No, znakomicie. Dobrze się zaczęło, panie Marcinie. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie. Który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
4: No, chyba krzyż.
1: Nie chyba, tak, a na pewno, tak.
4: Tak, myślę.
1: Srebrny krzyż, nawet dwa srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżący na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
4: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
1: Nie, to jest Góra Gradowa, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu, a moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
4: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
1: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak, po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamy przy okazji pozdrowić od radia.
4: Bardzo dziękuję.
1: Panie Marcinie. O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
4: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
1: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak, urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku, wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś, no właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy. Tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało. Tu nie, proszę. Tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak? Zła odpowiedź.
4: Tak,
1: więc
4: jedna z kucha.
1: Więc jedna z kucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
4: Bardzo dziękuję.
1: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
4: No tak, tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
1: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
4: To pewnie wiedziała więcej.
1: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie, niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
4: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, bardzo dziękuję.
1: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu częstotliwościach.
3: Audycja rozrywkowa.
2: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
5: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
2: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
5: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden jest właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno. Tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje. Ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
2: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
5: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie zanim pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
2: A co to są za ludzie? W sensie, że...
5: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu. I
2: silna grupa wsparcia.
5: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie Ultra Krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami Ultra Krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
2: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
5: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
6: Jak to jest właśnie pomyślane?
5: Cała Ultra Krew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło Ultra Krew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną Go Krew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą oddawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultra krew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej.
6: Świetnie.
5: Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
6: W perspektywie letnia, prawda?
5: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy Ultra Krwi. Natomiast edycja letnia Ultra Krwi zakończy się 31 sierpnia.
6: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, Go Krew?
5: Aplikacja Go Krew, to jest bardzo ważne, Go Krew nie ma żadnych reklam.
6: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
5: Przede wszystkim wyjść z domu, myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
6: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
5: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce.
6: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

pierwsza w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

tamtą. Jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia podszedł do okna, które wychodziło na ulicę i gwizdnął w szczególny sposób. Człowiek w pelerynie oderwał się od ściany i stanął na środku ulicy. Salite! Zawołał hrabia takim rozkaz słudze. Posłaniec posłuchał natychmiast, bez najmniejszego wahania, a nawet z pośpiechem i przeskakując 4 stopnie podestów biegł do hotelu. 5 sekund później stanął u drzwi gabinetu. A to ty, Pepino, zdziwił się hrabia. Lecz Pepino wrócił się na kolana, pochwycił dłoń hrabiego i okrył ją pocałunkami. A, zawołał hrabia, nie zapomniałeś jeszcze, żem ci ocalił życie? To dziwne, przecież minął już tydzień. O nie, jaśnie panie, i nigdy tego nie zapomnę, odparł Pepino, a w jego głosie zabrzmiał akcent głębokiej wdzięczności. Nigdy to bardzo długo, ale to wiele znaczy, że tak sądzisz. Teraz wstań i odpowiadaj. Pepino rzucił niespokojne spojrzenie na Franca. O, możesz mówić przy tym panu, to jeden z moich przyjaciół. Pozwolisz pana, bym go tak nazywał? Hrabia zwrócił się do Franca po francusku. To potrzebne, by opowiedzieć o tym człowieku. Możesz pan mówić przy mnie, podjął Franc. Jestem przyjacielem hrabiego. Zgoda, rzekł Pepino, zwracając się do hrabiego. Niech ekscelencja raczy pytać, a ja będę odpowiadał. Jakim sposobem hrabia Albert wpadł w ręce Luigiego? Jaśnie panie, powóz mijał się z kolaską Teresy. Kochanki waszego wodza? Tak, Francuz robił do niej słodkie oczy, a Teresa do niego dla zabawy. Francuzik rzucał jej kwiaty, a ona mu też. A wszystko, macie rozumieć, za pozwoleniem wodza, który był w tej samej kolasce. Jak to? Wykrzyknął Francuz. W powozie rzymskich wieśniaczek? Był. Powoził, przebrany za Stangreta. A potem? Zapytał hrabia. No potem to Francuz zdjął maskę, Teresa, rozumie się, za zgodą wodza zrobiła toż samo, Francuz poprosił o schadzkę, a Teresa mu to przyrzekła. Tyle, że zamiast niej to Beppo na niego chciała San Giacomo. Jak to? Przerwał Franc. Ta wieśniaczka, która mu wrywała mokoletto? To był 15-letni chłopak, odparł Pepino. Ale nie ma tu żadnego wstydu dla pańskiego przyjaciela, że tak został wywiedziony w pole. Beppo nabrał już wielu. I Beppo wyprowadził ku hrabia. Właśnie tak. Na końcu Via Macello czekał powóz. Beppo usiadł, zapraszając Francuza. Francuzik nie dał sobie tego 2 razy powtarzać. To prawdziwy galant. Posadził sobie Beppa po prawicy, sam usiadł tuż obok. Beppo mówi mu, że go wiezie do willi o mile od Rzymu. Francuz zapewne jechałby z nim na koniec świata. Stangret przejechał przez ulicę Di Ripetta, minął bramę San Paolo i 200 kroków za miastem Francuz robi się, słowo daje, tak śmiały, że Beppo przykłada mu do szyi parę pistoletów, Stangret zatrzymuje konie, obraca się na koźle i czyni to samo. W tejże chwili kryli na brzegu Almo, dopadło z 2 stron do drzwiczek. Francuzik miał wielką ochotę się bronić i chyba nawet trochę poddusił Beppa, lecz nie mógł sobie przecież poradzić z 5 uzbrojonymi. Musiał się poddać. Wysadzono go z powozu i wzdłuż brzegu rzeczki zaprowadzono do Teresy i Luigiego, którzy czekali świętego Sebastiana. I cóż, zwrócił się hrabia do Franca. Zdaje mi się, że to całkiem trywialna historia. I co pan na to, pan, który jesteś znawcą? Wydałaby mi się bardzo zabawna, gdyby zdarzyła się komu innemu, a nie biednemu Albertowi. Rzekł hrabia, że ta przygoda kosztowałaby pańskiego przyjaciela troszkę drogo, gdybyś mnie tu pan nie zastał. Ale bądź pan spokojny, skończy się dla niego tylko na strachu. I jedziemy po niego? Zapytał Franc. Ba, naturalnie. Tym bardziej, że to bardzo malownicze ustronie. Katakumby świętego Sebastiana? Nie, nigdy tam nie byłem, ale obiecywałem sobie kiedyś tam pójść. No, to sposobność jak znalazł, trudno by znaleźć lepszą. Masz pan powóz? Nie. To nic. Na mnie w dzień i w nocy czeka zaprzężony powóz. Całkiem zaprzężony? Tak. Prysy. Powiem tylko, że czasem, gdy wstaję od obiadu w środku nocy, chwyta mnie chęć, by pojechać gdzieś. Wszystko jedno gdzie i wyruszam natychmiast. Hrabia zadzwonił, wszedł służący. Niech zajedzie powóz, rzekł hrabia. Wyjmij pistolety z kieszeni powozu, ale Stangreta nie budź, powiezie na sali. Po chwili usłyszeli turkot powozu, który stanął przed bramą. Hrabia spojrzał na zegarek. W pół do pierwszej, rzekł, moglibyśmy stąd wyjechać o 5, a i tak bylibyśmy na czas. Ale przez to opóźnienie pański przyjaciel mógłby spędzić niezbyt przyjemną noc. Lepiej zatem pognajmy jak wicher wiernych. Czy nadal pragnie mi pan towarzyszyć? Bardziej niż kiedykolwiek. No, to w drogę. Franc i hrabia wyszli, a za nimi Pepino. U drzwi stał powóz. Na koźle siedział Ali. Franc poznał niemego niewolnika z groty na Monte Cristo. Wsiedli. Był to kryty kocz. Pepino usiadł przy Alim i ruszyli galopem. Ali już wcześniej otrzymał rozkazy, skierował się bowiem prosto na Corso. Przejechał Campo Vaccino, ulicę San Gregorio i dotarł do bramy świętego Sebastiana. Tutaj miejski stróż chciał im robić trudności, ale hrabia Monte Cristo pozwolenie gubernatora Rzymu do wjazdów i wyjazdów z miasta o dowolnej porze w dzień i w nocy. Krata została zatem podniesiona, stróż dostał za fatygę Ludwika i pojechali dalej. Powóz pędził starożytną Via Appia, wzdłuż której ciągnął się sznur grobowców. Księżyca, Francowi wydawało się niekiedy, że widzi, jak od ruin odrywa się jakby wartownik. Lecz zaraz, na znak dany przez Pepita, wartownik znikał w cieniu. Niedaleko cyrku Caracalli powóz stanął. Pepino otworzył drzwiczki, hrabia i Franc wysiedli. Za 10 hrabia do towarzysza, będziemy na miejscu. Po czym wziął Pepina na stronę, wydał mu po cichu jakiś rozkaz i Pepino odszedł, zaopatrzywszy się w pochodnię, którą dobyto z kufra powozu. Minęło jeszcze 5 minut. Przez ten czas Franc patrzył, jak pasterz zagłębia się wąską ścieżką, konwulsyjnie pola rzymskiej równiny i na koniec znika wśród bujnych, czerwonawych traw, co wyglądają jak najeżona grzywa gigantycznego lwa. A teraz, odezwał się hrabia, idźmy za nim. Franc i hrabia puścili się tą samą ścieżką, która po 100 krokach jęła opadać zboczem w dół do linki. Wkrótce spostrzegli 2 ludzi rozmawiających w cieniu. — Mamy iść dalej? — zapytał Franc hrabiego. — Czy trzeba się zatrzymać? — Chodźmy. Pepino musiał uprzedzić wartownika o naszym przybyciu. Istotnie, jednym z tych ludzi był Pepino, a drugim bandyta postawiony na... Franc i hrabia podeszli do nich, bandyta ukłonił się. Ekscelencja raczy iść za mną, rzekł Pepino do hrabiego. Otwór do katakumb jest o 2 kroki. Dobrze, rzekł hrabia, idź przodem. Rzeczywiście za gęstwiną krzaków pomiędzy skałami widać było otwór. Człowiek mógł się od biedy prześliznąć. Pepino pierwszy wcisnął się w rozpadlinę, lecz zaledwie uszedł 2 kroki, gdy podziemne przejście się rozszerzyło. Zatrzymał się tu, zapalił pochodnie i odwrócił się, by zobaczyć, czy hrabia i Franc idą za nim. Hrabia pierwszy wsunął się w ten szczególny dymnik, a... Przejście łagodnie opadało i w miarę jak się posuwali, coraz bardziej się rozszerzało. Na razie jednak Franc i hrabia musieli iść pochyleni, jeden za drugim. Tak przeszli ze 150 kroków, aż zatrzymał ich głos. Kto idzie? Jednocześnie blask ich pochodni odbił się w ciemnościach na lufie karabinu. Przyjaciel, zawołał Pepino. Podszedł do przodu i szepnął 2 słów do wartownika, który, podobnie jak poprzedni, skłonił się, dając znak nocnym gościom, że mogą iść dalej. Za wartownikiem były schody o 20 stopniach. Franc i ich znaleźli się na skrzyżowaniu dróg cmentarnych. Korytarze rozchodziły się promieniście, w ścianach wydrążone były jedne za drugimi nisze w kształcie trumien, co wskazywało, że nareszcie weszli do katakumb. W jednym z korytarzy, którego długości nie sposób określić, migotał nikły poblask Hrabia położył dłoń na ramieniu Franca. Czy chcesz pan zobaczyć obóz bandytów na wywczasie? O, oczywiście. No to proszę za mną. Pepino, zgaś pochodnie. Pepino usłuchał i znaleźli się nagle w najgłębszych ciemnościach. I tylko jakieś 50 kroków tańczyły wciąż na murach czerwonawe błyski, wyraźniejsze, odkąd Pepino zgasił pochodnie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczo plus, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Szli w milczeniu. Hrabia prowadził Franca, jakby posiadał przedziwny dar widzenia w ciemnościach. Zresztą i Franc zaczął rozpoznawać coraz lepiej drogę, w miarę jak zbliżali się, które służyły im za drogowskaz. Przed nimi wyłoniły się trzy arkady, z których środkowa stanowiła drzwi. Arkady te wychodziły z jednej strony na korytarz, gdzie byli Franc i hrabia, a z drugiej na wielką kwadratową komnatę otoczoną także niszami. Pośrodku komnaty stały cztery, niegdyś służące za ołtarz, jak to wskazywał nadal wieńczący je krzyż. Jedyna lampa postawiona na ściętym trzonie kolumny oświetlała bladym, chwiejnym światłem dziwaczną scenę, jaka otwarła się przed skrytymi w cieniu obserwatorami. Odwrócony tyłem do arkad, przez które patrzyli na niego przybysze, siedział, a wsparłszy łokieć o kolumnę, czytał. Był to wódz bandy Luigi Vampa. Wokół niego dostrzec można było ze 20 bandytów, ulokowanych jak im się żywnie podobało. Albo wylegiwali się w pelerynach na ziemi, albo siedzieli na długiej kamiennej ławie obiegającej kolumbarium, a każdy miał karabin. W głębi, milczący i niemal niewidoczny, przechadzał się niby cień wartownik. Tam i z powrotem, koło jakiegoś otworu, którego można się tam było dopatrzeć tylko dlatego, że w tym miejscu ciemność była jeszcze czarniejsza. Gdy hrabia uznał, że Franc nasycił malowniczym obrazem, przyłożył palec do ust, zalecając mu milczenie i pokonując trzy schodki, które prowadziły z korytarza do kolumbarium. Wszedł do komnaty przez środkową arkadę i podszedł do Vampy, tak głęboko zatopionego w lekturze, że nie słyszał nawet odgłosu jego kroków. Inny wartownik, nie zajmujący się strażowaniem, który przy świetle lampy spostrzegł, jak za wodzem rośnie jakiś cień. Na ten krzyk Vampa zerwał się, dobywając pistoletu z zapasa. W mgnieniu oka wszyscy bandyci znaleźli się na nogach i 20 luf zwróciło się ku hrabiemu. Rzekł hrabia spokojnym tonem, a w jego twarzy nie drgnął nawet mięsień. Ależ mój drogi Vampo, czyż to nie za wiele ceremonii, by powitać przyjaciela? Broń do nogi! zawołał wódz, dając jedną ręką znak rozkazujący, a drugą zdejmując z uszanowaniem kapelusz, która grała główne skrzypce w tej scenie. Przepraszam, panie hrabio, ale tak dalece nie spodziewałem się, że będę miał zaszczyt oglądać pana tutaj, żem go wcale nie poznał. Zdaje się, drogi wampo, że masz krótką pamięć pod każdym względem. Nie tylko nie pamiętasz ludzkich twarzy, ale i umów, jakie za... A jakich to warunków nie dopełniłem, panie hrabio? Odezwał się bandyta tonem, który świadczył, że chciałby najszczerzej naprawić błąd, jeśli by takowy popełnił. Czyż nie uzgodniliśmy, spytał hrabia, że nie tylko ja, ale i moi przyjaciele mają być dla was nietykalni? W czymże ten traktat naruszyłem, ekscelencjo? Porwaliście tego wieczora i przywieźliście tu wicehrabiego Alberta de Morkerfa. Otóż, mówił dalej hrabia tonem, od którego Franz zadrżał, ten młody człowiek jest jednym z moich przyjaciół. Ten młody człowiek mieszka w tym samym co... Ten młody człowiek przez tydzień rozjeżdżał się po Corso w moim własnym powozie, a jednak, powtarzam ci, porwałeś go i przywiozłeś tutaj. I, dodał hrabia, wyciągając list z kieszeni, nałożyłeś na niego okup jak na pierwszego lepszego. Dlaczegoście mnie o tym nie uprzedzili, słyszycie? Zawołał wampa, odwracając się do swoich podwładnych, którzy cofnęli się pod jego spojrzeniem. Dlaczego naraziliście mnie na złamanie słowa wobec takiego człowieka jak pan hrabia, który ma w swym ręku nasze życie? Na rany Zbawiciela, gdybym sądził, że któryś z was wiedział, iż ten przyjacielem pana hrabiego, własnoręcznie wypaliłbym mu w łeb. A co? Zwrócił się hrabia do Franca. Nie mówiłem panu, że zaszła jakaś pomyłka? Pan hrabia nie przyszedł sam? Zapytał wampa z niepokojem. Jestem z osobą, do której ten list był napisany, a której chciałem, że Luigi Vampa jest człowiekiem słownym. Niech pan baron zechce tu podejść, rzekł do Franca. Luigi Vampa sam panu powie, jak głęboko żałuje tej pomyłki. Franc zbliżył się, wódz podszedł także kilka kroków i rzekł. Witaj nam, ekscelencjo, słyszał pan, co mówił pan? Na to odpowiedział, dodam jeszcze, że nie pragnąłbym, aby doszło do takiej pomyłki nawet za 4000 piastrów, które wyznaczyłem za życie przyjaciela pańskiego. Ale, zapytał Franc, rozglądając się z niepokojem wokół, gdzie jest więzień? Nie widzę go. Nic mu się nie dzieje? Spytał hrabia, marszcząc brew. Więzień jest tam, rzekł wampa, wskazując ręką na zagłębienie, przed którym przechadzał się wartownik. Powiem mu osobiście, że jest wolny. Podszedł do miejsca, które wskazał jako więzienie Alberta, a Franc i hrabia udali się za nim. Co robi więzień? A wartownika. Przysięgam wodzu, że nie wiem, odpowiedział. Od godziny już nie słyszałem, żeby się tam coś poruszyło. Zapraszam do środka, rzekł wampa. Hrabia i Franc weszli po 8 stopniach, poprzedzani przez wampę, który odsunął zasuwę i pchnął drzwi. I wtedy, podobnej do tej, która paliła się w kolumbarium, zobaczyli Alberta, otuliwszy się peleryną, której mu użyczył jeden z bandytów i skuliwszy się w kącie spał jak zabity. Doprawdy uśmiechnął się w sobie tylko właściwy sposób hrabia, całkiem nieźle, jak na człowieka, który miał być rozstrzelany. Wampa patrzył na śpiącego z pewnym podziwem. Widać było, że bandyta nie był niewrażliwy na taki dowód odwagi. Pan hrabia ma słuszność, rzekł. Taki człowiek musi należeć do pańskich przyjaciół. Potem podszedł do Alberta i trącił go w ramię. Niech ekscelencja... Albert przeciągnął się, przetarł oczy i spojrzał. A to wy, wodzu, zawołał. Do licha, po co było wyrywać mnie ze snu? Śniło mi się coś nader przyjemnego, tańczyłem galopkę u pana Torlonia z hrabiną G. Wyciągnął zegarek, nie oddał go, pragnąc sam wiedzieć. W pół do drugiej zawołał, ale po kiego diabła budzisz mnie pan o tej godzinie, by zawiadomić ekscelencję, że jest wolny. Mój drogi, odparł Albert z absolutnym spokojem, zapamiętaj sobie na przyszłość tę oto zasadę Napoleona Wielkiego. Budźcie mnie tylko, gdy przyjdą złe wieści. Pozwolił mi spać. Skończyłby moją galopkę, za co byłbym ci wdzięczny do grobu. Więc zapłacono już okup? Nie. No to jakimże sposobem mam być wolny? Ktoś, komu nie mogę niczego odmówić, przybył upomnieć się o pana. Aż tutaj? Aż tutaj. Ich, a to dopiero miły człowiek. Albert rozejrzał się wokół i spostrzegł Franca. Jak to? Mój drogi, to ty posuwasz tak daleko poświęcenie dla mnie? Nie, nie ja, odpowiedział Franc, ale nasz sąsiad, pan hrabia de Monte Cristo. Ach, naprawdę, panie hrabio, powiedział wesoło. Poprawiając halsztuk i mankiety, jest pan człowiekiem nieoszacowanym i mam nadzieję, że raczysz mnie uważać za swego wiecznego dłużnika. Po pierwsze za powóz, a następnie za to, co się tu stało. I wyciągnął rękę do hrabiego, który zadrżał, nim podał mu swoją, ale jednak podał. Bandyta przypatrywał się w osłupieniu całej tej scenie. Przywykł do więźniów, którzy przed nim drżeli, a tymczasem ten oto nie stracił nawet żartobliwego poczucia humoru. Franz zaś nie posiadał się z radości, że Albert nie splamił wobec bandyty honoru narodowego. — Mój drogi Albercie — rzekł. — Chcesz się pospieszyć? Zdążymy jeszcze na ten bal u pana Torlonia i będziesz mógł zacząć galopkę tam, gdzie ci ją przerwano i dzięki temu nie zachowasz żadnych pretensji do imć Luigiego, który naprawdę zachował się w tej całej sprawie jak dżentelmen. — A istotnie — zawołał Albert — masz rację. Drugą. — Szanowny panie Luigi — ciągnął Albert. Czy powinienem dopełnić jakiejś formalności, nim pożegnam się z waszą ekscelencją? Nie, panie, odpowiedział bandyta. Jesteś wolny niczym wiatr. A więc życzę panu pomyślności i dużo radości w życiu. Chodźmy, panowie. Chodźmy.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Bum, bum, bum.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Z Francem i hrabią zeszli po schodach i przeszli przez kwadratową salę. Wszyscy bandyci powstali i zdjęli kapelusze. Pepino, rzekł wódz, podaj mi pochodnie. A cóż to pan robisz? Spytał hrabia. Odprowadzę pana, odrzekł Herszt, chociaż w ten sposób uhonoruję waszą ekscelencję. I wziąwszy zapaloną pochodnię z rąk pasterza, poszedł przodem, nie jak lokaj, gorliwy w swej służalczości, lecz jak król, prowadzący ambasadorów. Gdy dotarli do drzwi, ukłonił się. Teraz, panie hrabio, odezwał się, przepraszam raz jeszcze i mam nadzieję, że nie zachowasz pan urazy do mnie za to, co się... Nie, kochany Luigi, naprawiasz swoje błędy w tak ujmujący sposób, że ma się wręcz ochotę być ci za nie wdzięcznym. Panowie, zwrócił się Wampa do młodych ludzi. Być może propozycja moja wyda się wam niezbyt zachęcająca, ale gdyby się panom kiedykolwiek podobało odwiedzić mnie po raz drugi, możecie być pewni przyjęcia. Franz i Albert skłonili się. Hrabia wyszedł pierwszy, zanim Albert. Franz zaś nie kwapił się jakoś do wyjścia. Ekscelencja chciałby mnie o coś zapytać, zagadnął z uśmiechem Wampa. Przyznam się panu, że tak. Jestem ciekaw, czytałeś pan z taką uwagą, gdyśmy weszli. Komentarze Cezara, rzekł bandyta, to moja ulubiona książka. Ej, że nie idziesz? Zawołał Albert. Zaraz, odparł Franz, już idę. I wysunął się przez rozpadlinę. Przeszli potem kilka kroków. Przepraszam, odezwał się Albert zawracając, za pozwoleniem wodzu, i zapalił cygaro od pochodni Wampy. A teraz, panie hrabio, rzekł Albert, jedźmy jak można najprędzej. Zależy mi niezmiernie, by zakończyć tę noc u księcia Bracciano. Powóz czekał w tym samym miejscu. Hrabia rzucił po arabsku i konie ruszyły galopem. Na zegarku Alberta była druga, gdy przyjaciele weszli na salę balową. Ich powrót wywołał sensację, ale jako że weszli razem, wszelkie obawy o Alberta natychmiast ustały. Pani, rzekł wicehrabia de Morcerf, podchodząc do hrabiny, wczoraj przyrzec zatańczyć ze mną galopkę. Może przybywam nieco późno, by przypominać o tej łaskawej obietnicy, lecz mój przyjaciel, a zna go pani jako człowieka prawdomównego, potwierdzi, że spóźnienie to nie nastąpiło z mojej winy. W tej właśnie chwili muzyka jęła przygrywać do walca. Albert hrabiny i znikli oboje w wirze tańczących. Tymczasem Franz rozmyślał, co mógł znaczyć ten szczególny dreszcz, który przejął hrabiego Monte Cristo, gdy był poniekąd zmuszony podać rękę Albertowi. Nazajutrz Albert, skoro tylko wstał, poprosił Franza, by poszedł z nim z wizytą. Wprawdzie już mu wczoraj podziękował, ale sądził, iż tak ważna przysługa wymaga powtórnych podziękowań. Franz, który odczuwał wobec hrabiego coś w rodzaju sympatii pomieszanej z trwogą, nie chciał pozwolić, by Albert wybrał się sam do tego człowieka i poszedł z nim. Lokaj wprowadził ich do salonu. W 5 minutach stanął przed nimi hrabia. Pozwól, panie hrabio, rzekł Albert, zbliżając się do niego, abym dzisiaj powtórzył panu to, co wczoraj tak nieumiejętnie wyraziłem. Nigdy nie zapomnę, w jakich okolicznościach przyszedł mi pan na pomoc i zawsze pamiętał będę, że winien jestem. Drogi sąsiedzie, roześmiał się hrabia, wyolbrzymia pan swoje zobowiązania wobec mnie. Dzięki mnie zaoszczędził pan tylko małą sumkę w swoim budżecie podróżnym, jakieś 20 000 franków i tyle. Widzisz więc, że nie warto nawet o tym mówić. Przyjmij pan raczej gratulacje z... Okazał pan godny podziwu spokój i nonszalancję. Panie hrabio, cóż miałem robić? Wyobraziłem sobie, żem się wdał z kimś w okropną kłótnię i że ma się to skończyć pojedynkiem, a chciałem też pokazać tym bandytom jedno. Ludzie biją się we wszystkich krajach świata, lecz tylko Francuzi pod tym poczucie humoru. Niemniej mój obraz

0: lig wobec pana nie staje się przez to mniejszy. Dlatego przychodzę zapytać pana, czy ja sam nie mógłbym okazać się użyteczny dla pana dzięki moim przyjaciołom lub moim stosunkom. Mój ojciec, hrabia Morcerf, rodem z Hiszpanii, posiada rozległe wpływy we Francji i w Hiszpanii. Daje na pańskie usługi siebie, jak i wszystkich moich najbliższych. Cóż, rzekł hrabia, wyznam panu, że czekałem na tę propozycję, panie de Morcerf, i że ją przyjmuję całym sercem. Już sobie umyśliłem, że poproszę pana o wielką przysługę. Jaką? Żu, nie znam Paryża. Doprawdy? Wykrzyknął Albert. Jakże mogłeś pan sobie żyć spokojnie, nie znając Paryża? To nie do wiary. Tak jakoś wyszło. Czuję jednak, że nie mogę tak dłużej zwlekać, nie znając stolicy myśli. Zresztą powiem więcej. Być może już dawno odbyłbym tę obowiązkową. Gdybym znał kogoś, kto mógłby mnie wprowadzić w ten świat, w którym nie mam żadnych znajomości. Jak to? Pan? Zawołał Albert. Bardzo pan jesteś dla mnie łaskaw, ale wiem dobrze, że posiadam tylko tę zaletę, że mógłbym konkurować jako milioner z panem Aguado lub panem Rothschildem, a przecież do Paryża, aby grać na giełdzie. I właśnie ta drobna okoliczność mnie powstrzymywała, a teraz podjąłem decyzję dzięki pańskiej propozycji. I cóż, podejmie się pan, panie de Morcerf? Hrabia zaakcentował te słowa osobliwym uśmiechem. Podejmie się pan, gdy przyjadę do Francji otworzyć przede mną świata, gdzie będę tak obcy jak Huron albo mieszkaniec Kochinciny? O, panie hrabio, z największą rozkoszą, z najszczerszego serca, a tym chętniej się do tego przyczynię. Franc, kochaneczku, nie naśmiewaj się tak ze mnie, że właśnie wzywają mnie do Paryża. Dziś rano otrzymałem list, jaki mam zawrzeć z nader przyjemnym domem, świetnie ustosunkowanym w świecie paryskim. Aliansu małżeńskiego? Rzekł Franc z uśmiechem. No mój Boże, naturalnie, tym sposobem, kiedy przybędziesz pan do Paryża, zastaniesz mnie już jako człowieka poważnego, a może ojca rodziny. To się świetnie zgadza z powagą, nieprawdaż? W każdym razie powtarzam, panie hrabio, że ja i moi najbliżsi będziemy oddani panu ciałem i duszą. Przyjmuję, bo przysięgam panu, że brakowało mi tylko tej okazji, by doprowadzić do skutku projekty, nad którymi rozmyślam już od dawna. Wątpił ani przez chwilę, że są to projekty, o których hrabia napomknął mu mimowolnie w grocie na Monte Cristo. I patrzył na hrabiego, gdy ten mówił, usiłując wybadać w jego fizjonomii, co go tak naprawdę wiedzie do Paryża. Ale trudno było wniknąć w duszę tego człowieka, zwłaszcza, że osłania śmiechem. Ale doprawdy, panie hrabio, odezwał się znów Albert, uradowany, że będzie wprowadzał na salony takiego człowieka jak Monte Cristo. Czy to aby nie jeden z tych ulotnych projektów, jakich się tysiące tworzy w podróży? Projekty budowane na piasku, co ulatują z dala powiewem wiatru? Nie, na honor pragnę pojechać do Paryża, a nawet muszę to zrobić. A kiedy? A kiedy pan sam tam wrócisz? Ja? Za 2 lub najpóźniej 3 tygodnie. Tyle trzeba na przejazd. A więc daję panu 3 miesiące. Widzi pan, że daję panu czasu z okładu. I za 3 miesiące, wykrzyknął z radością Albert, zastukasz pan do moich drzwi? Chce pan, byśmy się umówili dokładnie na dzień i godzinę? Spytał hrabia. Uprzedzam, nie jestem straszliwie punktualny. Na dzień? I godzinę? Powtórzył Albert. To cudownie, zgadzam się. Dobrze. I hrabia sięgnął po kalendarz zawieszony obok zwierciadła. Mamy dzisiaj, rzekł, 21 lutego. Tu wyciągnął zegarek. Jest 10:30. Jeśli pan łaskaw, proszę mnie oczekiwać 21 maja o 10:30. Z rozkoszą śniadania. A mieszkasz pan przy ulicy Helderskiej, numer 27. Mieszka pan sam po kawalersku? Nie chciałbym pana narażać na nieprzyjemności. Mieszkam w pałacu ojca, ale zajmuję całkiem oddzielny pawilon w głębi dziedzińca. Znakomicie. Hrabia wziął notatnik. Ulica Helderska, numer 27, 21 maja, o 10:50. A teraz bądź pan spokojny, rzekł hrabia, kładąc notatnik do kieszeni. Wskazówki pańskiego zegara nie będą rzetelniejsze ode mnie. Zobaczymy się jeszcze przed moim odjazdem, panie hrabio? Zapytał Albert. To odjeżdżasz? Jutro o 5:00 po południu. W takim razie pożegnam pana. Mam sprawę w Neapolu i będę z powrotem dopiero w sobotę wieczorem lub w niedzielę rano. A pan, zwrócił się do Franca, także jedzie, panie baronie? Tak. Do Francji? Nie, do Wenecji. Zostanę jeszcze rok lub dwa we Włoszech. Paryżu? Obawiam się, że ominie mnie ten zaszczyt. A więc życzę panom szczęśliwej podróży, rzekł hrabia, podając rękę obu przyjaciołom. Po raz pierwszy Franc dotykał ręki tego człowieka. Zadrżał. Była lodowata jak u trupa. A więc jesteśmy... Zmienił się Albert. Mogę trzymać pana za słowo? Helderska 27, 21 maja o 10:30 rano? 21 o 10:30, ulica Helderska, powtórzył hrabia. Młodzieńcy pożegnali hrabiego i wyszli. Co ci jest? Zapytał po drodze Albert. I tak jest, odpowiedział Franc. Hrabia jest człowiekiem osobliwym i z niepokojem myślę o tym waszym spotkaniu w Paryżu. Z niepokojem o tym spotkaniu? Coś takiego. Chybaś zwariował, mój drogi, wykrzyknął Albert. Mów sobie, co chcesz, rzekł Franc. Zwariowałem albo... Ale coś mnie tu niepokoi. Słuchaj, odezwał się Albert. Rad jestem, że mi się nadarza okazja, by ci powiedzieć, zawsze mi się zdawało, że jesteś dość oziębły wobec hrabiego, a ja przeciwnie. Uważam, że był wobec nas jak najżyczliwszy. Masz jakąś osobistą urazę wobec niego? Może. Czyżbyś go wcześniej spotkał? Otóż to. Ale gdzie? Ale przyrzekniesz, że nie zdradzisz nikomu ani słowa? Przyrzekam. Słowo honoru? Słowo honoru. No, to słuchaj.
1: Aleksander Dumas, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy

Pada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku samość czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: Eldorado. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzikiej dywizji. Co ty robisz sobie psiem?
1: Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty ze się masz maniery. Jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie by kopanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal!
2: Radio Pogoda 87 i 8.

i to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: dużo tych godzin dnia nas znowu wierzy.
1: Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam samego piękna i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i zawsze.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Za brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniał.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.